niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

patrzeć w oczy, przeszłość oddzielić grubą kreską, lecz może zdążę ułożyć jeszcze wszystko przed śmiercią. To tylko krok, by pomyśleć i się cofnąć, zatrzymać w gardle słowo, które może kogoś dotknąć. Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku, bo w życiu są sprawy dużo ważniejsze niż spokój. Tak wiele

0: Jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć. Jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Motne, motne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.

Nie wiem, jak mam ci powiedzieć. Jak mam ci powiedzieć, że jak mam ci powiedzieć. Jak mam ci powiedzieć. Nie wiem, jak mam ci powiedzieć.

0: tak niektórzy się bali, że na zawsze zostanie nam ten poniedziałek, a tutaj bardzo proszę, już wtoreczek i zalia od samego rana w RMF Max. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Karolina Kowalska jest
0: Mateusz
1: z wami.
0: Marek, dzień dobry.
1: No i mamy dla was najświeższe informacje, fajne do powtarzania potem przez cały dzień. Może już widzieliście w Polsce papugi. Widziałaś?
0: Nie. A są... Na drzewach?
1: Tak, w niektórych parkach w Polsce już się pojawiły papugi, serio, one pomalutku się przesuwają przez Europę. Nazywa się ta papuga Aleksandretta obrożna.
0: No nie.
1: Jest taka zielona, ma czerwony dziób i jest ich w Polsce coraz więcej. Potrafią się zalęgać. Widzę, że nawet w ogóle w Wielkiej Brytanii jest już ich 15 tysięcy par. Także no, dzieje się.
0: No to co? Gołębie się zdziwią w tym momencie.
1: Tak.

0: Wiesz, że jak prawdziwe złoto to Cat i Animal w RMF Max.
1: A my o tej porze jesteśmy bardzo ciekawi, jak tam wasz wtorek wygląda, dlatego pytamy, jaka praca o tej porze jeszcze przed szóstą już nie śpi? Co robicie? Dokąd jedziecie? Co już udało wam się zrobić? Messenger i Instagram RMF Max są dla was. Nagrywajcie.
0: Czekamy na tych, którzy są dumni z tego, że nie śpią. Dajcie znać.
1: No i przede wszystkim czekamy na tych, którzy jeszcze się nigdy nie nagrywali i chcą się usłyszeć w radiu. Daj znać, jaka praca nie śpi. Głosówkę wyślij na Messengerze albo Instagramie RMF Max.

0: kto o tej porze jest już w pracy, ten mamy nadzieję jest też w dobrym humorze za sprawą tego numeru Wake Me Up, to Avicii i Aloe Black w RMF Max. Wszystkiego najlepszego 100 lat 100 lat dla kurierów dzisiaj.
1: Tak, tak, to wasze święto. Suchy żart na start. Dlaczego kurier jest owinięty folią bąbelkową?
0: Nie wiem.
1: Żeby dziewczyna nim nie rzucała. Tak jest! A za moment więcej pożytecznych informacji, bo przed nami Flash na antenie RMF Max.
2: Słuchacie RMF Max. Czas na skrót najważniejszych informacji. Monika Chrycko, zapraszam na Flash. Pogoda dopisuje, ale nie dajcie się zwieść, sezon na infekcje w pełni. Dlatego lekarze i farmaceuci zachęcają do szczepienia przeciwko grypie. W Polsce szczyt zachorowań przypada od stycznia do marca, jednak lepiej przygotować się przed. Bezpłatne szczepienia przysługują dzieciom i młodzieży do 18 lat, seniorom powyżej 65 oraz kobietom w ciąży.
3: Szczepienia przeciw grypie to jest taką polisą na zdrowie, bo nawet jeżeli zachorujemy, to ten przebieg choroby będzie łagodniejszy. Co za tym idzie, pozwoli nam to uniknąć niepotrzebnych powikłań, niepotrzebnych, przykrych konsekwencji dla naszego zdrowia. No i tak jak już co roku w tym sezonie jesiennym można się szczepić przeciw grypie. Osoby, dzieci i młodzież do 18 roku życia, seniorzy 65+, a także ciężarne i kobiety w połogu mogą korzystać ze 100% refundacji, czyli bezpłatnie mogą przyjąć preparat.
2: Zachęcała Agnieszka Białas-Sitarska, rzecznik NFZ-u w województwie świętokrzyskim. Ich bronią są słowa, dzięki nim rozwiązują problemy, zanim dojdzie do bójki. Od 15 lat działa w Poznaniu zespół antykonfliktowy. To grupa policjantów, którzy pojawiają się tam, gdzie są spore emocje. Pomysł takiej formacji przyszedł do nas z Czech, a testowo takie rozwiązanie wprowadzono w tym mieście przed Euro 2012.
4: Kiedy działamy? Kiedy istnieje realne zagrożenie wystąpienia sytuacji kryzysowych, konfliktowych. Jesteśmy po wszelkiego rodzaju zabezpieczeniach zgromadzeń, meczach podwyższonego ryzyka, gdzie może tam dojść do jakiejś sytuacji, może być niespokojnie, o tak bym powiedział.
5: Jak to się robi? Jak się zapobiega, żeby taki konflikt nie wybuchł?
4: Praca nad konfliktem polega na tym, żeby on w ogóle nie powstał. To jest w ogóle zadanie, tak naprawdę. My jesteśmy w osi zabezpieczenia, jesteśmy na tym pierwszym miejscu po tej stronie, gdzie po drugiej stronie jest twarda policja i oddział prewencji.
2: Mówił wojewódzki koordynator działań antykonfliktowych Mariusz Lembicz, a rozmawiał z nim Przemek Wałczyński. W Wielkopolsce atrakcji nie brakuje, a to doceniają turyści. Według statystyk do tego regionu przyjeżdża coraz więcej osób, które zostawiają tam sporo pieniędzy.
6: Takie właśnie rejony Polski jak Wielkopolska, jak Poznań dzisiaj zyskują więcej, dlatego że jesteśmy na nowo odkrywani, czyli jesteśmy tymi miejscami, do których turyści trafiają dzisiaj częściej, bo odrabiamy pewne straty.
2: Oceniał Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej.
7: Słuchacie RMF Max.
2: Startuje nowy rok akademicki. Dla wielu studentów oznacza to wyprowadzkę do akademika. Tak jest chociażby w Krakowie.
8: Coraz więcej osób się wprowadza i przeprowadza.
9: Przybywa was.
10: Jasne, oczywiście, że tak.
9: Jesteście już jak już w blokach startowych do nauki, tylko do nauki, czy tęsknisz za...
10: Nie, no do nauki głównie. To jest największy priorytet.
9: Czyli to jest ten czas.
8: Tak, to jest ten czas.
9: Że opanujecie Kraków.
8: Tak, opanujemy Kraków.
2: Mówili studenci, lokatorzy akademików AGH w Krakowie.
0: No to dzień dobry, nie po raz pierwszy dzisiaj, ale po raz pierwszy po szóstej, czyli już trochę później.
1: Czyli jest takie bardziej zdecydowane, energiczne. Tak. Dzień dobry!
0: Dzień dobry, Karola Kowalska.
1: Mateusz Marek.
0: No i Michiko, oczywiście w RMF Max dokładnie 3,5 minuty po godzinie 6. Fajnie, że słuchacie, to jest RMF Max.

0: Bardzo się staramy, żeby te numery, które dla was wybieramy, grały naprawdę dobrze o poranku. Axwell i Whatever Turns You On już 9 minut po godzinie 6, a to jest RMF Max. Dzień dobry po raz kolejny.
1: I pytamy o to, jaka praca nie śpi i kto jest z tego dumny. Jest was oczywiście mnóstwo, ale wybraliśmy dla was takie wiadomości.
0: Już.
2: Nie śpią kierowcy ciężarówek.
1: Na całe szczęście dojechali na czas, właśnie do nas na antenę.
0: Już można robić korki. Dzień dobry.
3: Otwieramy przedszkole na kolejny dzień dla naszych przedszkolaków. Pozdrowienia.
1: Dziękujemy bardzo. Ja to bym się bardzo chętnie chciał zapisać do grupy grzybków.
0: Bardzo proszę, Mateusz Lac. I tutaj przemilczymy.
1: Tak.
4: Dzień dobry, witam wszystkich gorąco. Linie lotnicze PKS Bytów nie śpią. Wyjazd od rana. Pozdrawiam wszystkich gorąco i całą ekipę PKS Bytów.
1: No, mam nadzieję, że tam macie miejsce na nogi w tych PKS-ach. I szerokości, wiadomo.
0: I że pachnie już kanapką.
5: Mm. Witam was, moi kochani. Jadę właśnie do pracy, a pracuję w cukierni na samym końcu świata, w hrabstwie Donegal w Irlandii. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
1: No, to tam ciężko nam będzie dojechać, ale jakby tam zostało jakieś ciastko, to może wpadniemy.
0: Tak.
1: Warto przygotować.
0: Pozdrawiamy i ściskamy was mega, mega mocno. Fajnie, że jesteście już od samego rana z RMF Max.

0: Poranek szybko, ale też najlepiej mija z RMF Max. Maroon Hofstad na 18 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: No i co? No i przewaliliśmy mecz ze Szwecją. No niestety, tak trzeba powiedzieć, tak, 3-1 Polska przegrała wczoraj w piłkę nożną.
0: Co no bo więcej? Nie, w siatkówkę.
3: No nie, nie. Można więc jeszcze więcej o tym powiedzieć, tyle, że mecz był słaby.
0: No tak. No i można też powiedzieć, że ze wszystkich rzeczy to nam, Polakom, najlepiej wychodzi radzenie sobie jednak ze szwedzkimi kopcikami. No,
3: albo ze skręcaniem szwedzkich mebli.
0: O, na przykład.
3: Podaj! Podaj mi klucz! Trzymaj! Do środku i złożone! Tak jest! No.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Tylko te mecze składania mebli to są jednak troszkę dłuższe.
0: No i zawsze brakuje śrub.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
14: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
17: I po reklamie.

0: Toast do poranku można wznieść wszystkim, nawet z kawą, sanach i szampan w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I najważniejsze pytanie o 6.31 w RMF Max. Gdzie są moje klucze? O to was pytamy. Gdzie są klucze? Ale to edycja biuro.
0: Uhu.
3: Gdzie się mogą ukryć klucze w biurze? Odezwijcie się do nas, nagrajcie nam głosówkę na Messengerze albo Instagramie, zwłaszcza jeśli mielibyście to zrobić po raz pierwszy.
0: No. Ja teraz przyjmuję mikrofon, bo Mateuko idzie do biura. Uwaga. I to jest wasza podpowiedź. Gdzie są klucze? Ja to nagram, słuchajcie. Ja to nagram i jak ktoś będzie chciał małą podpowiedź, to może sobie wejść na Instagram.
3: Ale najważniejsze jest to, że nie ma złych odpowiedzi, bo liczymy na waszą fantazję, na to, że zrobicie nam razem wszyscy dzień. Razem go zrobimy, bo na tym polega to radio. No,
0: są nagrody, słuchajcie, za takie naprawdę mega zabawne odpowiedzi, takie, które po prostu nas zaskoczą. Czekają gadżety, wyślijcie nam głosówkę z odpowiedzią, gdzie są klucze, na Messenger albo na Instagram RMF Max.
3: Ale to biuro. Ale to biuro.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: No i ale to nowość. To jest nowy numer All of My Love. Eben i Easy Bizu. To o 6:30 w RMF Max.

0: ale to jest dobry numer. Self-Aware i Temper City w RMF Max. To jest Wstawaj, Nie Udawaj, no i bawimy się z wami od samego rana, pytając was o to, gdzie są klucze, bo to jest najważniejsze pytanie o tej porze dnia.
1: Tak, ale dzisiaj jest edycja biuro. Gdzie są te klucze właściwie?
0: No
1: co tam nam nagrali?
2: Klucze są schowane w kubku z napisem najlepszy pracownik miesiąca. Pozdrawiam. No.
1: Tak, tylko jest taki problem, że nie ma tego pracownika.
0: A koniec miesiąca to najwyższa pora wybrać.
1: Tak.
3: Klucze ukryły się tam, gdzie pieniądze na podwyżki.
0: O!
1: To tego już nigdy nie znajdziemy. To jest przepadło, wsiąkło.
4: Słyszę i czuję, że klucze są w chlebaku tego kolegi z pracy, który zawsze ma rybę na śniadanie.
1: Obiad i kolację.
0: I tam byśmy nie zajrzeli na pewno.
1: Nie. Natomiast klucze tak naprawdę był gdzie?
0: Uwaga.
1: No, tak naprawdę dosyć banalnie, w szufladzie. Wasze odpowiedzi były dużo, dużo lepsze, ale musicie docenić to, że przyjęliśmy do studia naprawdę prawdziwą szufladę. Nie pytajcie skąd. Także dzięki ekipa za wasz odzew. Klucze odnalezione, można spokojnie ruszać dalej w świat.
0: A jak wygląda samotna szuflada, możecie zobaczyć na Instagramie poranek RMF Max.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
13: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
14: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
2: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
3: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
4: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
8: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga.
4: Z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

0: Jest dokładnie tak, jak mówią, wy macie styla, trzeci wymiar i Janio, w ogóle to jest numero. Słuchajcie oczywiście RMF Max.
1: No i teraz słuchajcie, historia z Zakopanego. Ciężko w to uwierzyć, ale na ulicy w Zakopanem dwa samce jelenia postanowiły się bić.
0: Okej.
1: Znaczy wiecie, jak się jelenie biją, tak na poroża.
0: Z rozpędu i tak. Głową.
1: No trwa rykowisko, czyli samce walczą o samice i walka wyszła z lasu na ulicę, słuchajcie.
0: No, w Zakopanem jak się biją, to wiadomo o co chodzi. Wiadomo, że chodzi o łanie, pewnie. No, albo pewnie przechodziły sobie te jelonki przez miedzę, bez opłaty, albo sprzedawały oscypki na nim w swoim
1: tak
0: terenie.
1: No. Może tak być, a nie daj Bóg jeździł Boltem.
0: No, jeden z drugi, tak, no to się musiało skończyć bijatyką.

0: Offenbach i Four to the Floor. Dokładnie 5 minut przed godziną 7 czytamy właśnie, słuchajcie, że w październiku na termometrach miejscami ma być nawet minus 6 stopni.
1: O rany.
0: I ja się teraz zastanawiam, do kogo można złożyć podanie i wytłumaczyć to, że tak strasznie narzekaliśmy na upały, jak było gorąco. Więcej o pogodzie już za moment. Będzie też flash i sport punktualnie o 7. Zostańcie koniecznie z RMF Max.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materialny stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: Dużo dobrego.
11: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Cyms.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: I jest siódma, i jest Flash, sport i pogoda, i Anna Łopuszańska. Dzień dobry.
8: Jestem, melduję. Służby uspokajają. Żaden z rosyjskich dronów nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. W ciągu kilku ostatnich godzin mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali łącznie 5 alertów od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostatnio odwołano około północy. Lotniska w Rzeszowie i w Lublinie wstrzymały czasowo starty i przeloty. Jeden z dronów uderzył tuż przy polsko-ukraińskim przejściu granicznym do Rochuski-Jagodzin. To teraz pora na zestaw pozytywnych informacji, bo takie też na szczęście się zdarzają. Możliwe, że w przyszłym roku nie będzie podwyżek cen prądu. Najnowsze dane Urzędu Regulacji Energetyki wskazują, że przez rok cena energii elektrycznej się nie zmieniła, a urząd bierze te dane pod uwagę, ustalając nasze domowe taryfy. Od środy w kinach będziemy mogli oglądać Lalkę. Uroczysta premiera filmu w reżyserii Macieja Kawalskiego już za nami. Kamila Urzędowska gra Izabelę, Marcin Dorociński Wokulskiego, a Maria Dębska Wąsowską.
9: Czułam, że dostałam jakiś prezent w postaci po prostu silnej bohaterki do grania. Jakoś mam szczęście do tego. I to jest super, ale od razu zaczęłam szukać przełamania.
8: To była aktorka. Poza kinowymi rewelacjami mamy rewelacyjną pogodę za oknami. Szykujcie się na solidną dawkę słońca i wysokie temperatury. Niektórzy wciąż wypoczywają nad morzem. Trochę zazdrościmy.
10: Słońce jest takie śliczne dzisiaj i niebo takie czyste. Naprawdę ładnie tutaj jest.
11: Dzisiaj jest pięknie.
12: Super pogoda. Naprawdę.
13: Tylko się cieszyć, że tak jest, jak jest. Czy chce się wypoczywać?
14: Super! Przynajmniej jak ja na foilu będę pływał, widzisz, na tym skrzydełku.
15: Fali nie ma, ale wiatru trochę jest. No, taki kierunek, że z tej strony jest zasłonięty przez ten cypelek, więc woda jest płaska, a tam tutaj trochę bardziej zafalowana.
8: Z urlopowiczami, surferami rozmawiał Stanisław Pawłowski. Szwecja ponownie silniejsza na otwarcie sportowego flesza. Porażka biało-czerwonych w drugim meczu Ligi Narodów. Starcie zakończone wynikiem 1-3. Jedyną bramkę dla naszych strzelił Sebastian Szymański.
16: Wydaje mi się, że mogło być lepiej, aczkolwiek liczą się detale. Tutaj drużyna szwedzka zdecydowanie lepsze jakoś pokazali.
17: Były takie momenty, że dominowaliśmy po prostu na tym boisku, w pierwszej połowie szczególnie.
18: Ale druga połowa też jest.
17: No ale druga połowa no, po prostu wyszła no, słabo generalnie.
19: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik. To po pierwsze. Po drugie, no niestety ta Solna nam wybitnie nie leży. Drugi mecz, druga przegrana.
8: Tak spotkanie na gorąco podsumowali kibice. Powód do radości ma na pewno Hubert Hurkacz. Nasz tenisista melduje się w finale turnieju ATP w Chengdu. Polak po ponad dwugodzinnej walce pokonał Kanadyjczyka Denisa Szalapowa 6-7, 6-3, 6-3.
20: 10-8 w tiebreaku. Miałem jedną piłkę setową, natomiast on dobrze przy niej zagrał i był to bardzo, bardzo zacięty mecz. Natomiast w kolejnych dwóch setach podniosłem swoją grę i wygrałem 6-3.
8: Mówił Hubert Hurkacz. Słuchajcie, Lato wynegocjowało sobie przedłużenie umowy i fajnie, nie protestujemy. Dziś ponownie cała Polska skąpana w słońcu. W dodatku można stawiać dziś na krótkich rękach z sukienki, co kto woli. Będzie po prostu ciepło, 21 stopni nad morzem w Rzeszowie, w Warszawie, do 22 w Krakowie, 23 kreski to Poznań i 24 stopnie nawet w Zielonej Górze.
7: No, a u mnie kaloryfery odkręcili, wyobraźcie sobie już.
21: Naprawdę?
7: No
21: dobrze, to będzie jeszcze cieplej. To właśnie o to chodzi, żeby było ciepło i miło i przyjemnie.
7: Bez słońca nocą też ciepło. Siemanko, to RMF Max, 7:03. Wstawaj, nie udawaj.
21: Mateusz Marek.
7: Karolina Kowalska.
21: Dzień dobry. Alan Walker, JB Max. Już teraz za chwilę Pitbull wjeżdża w wasze głośniki. Zostańcie z nami do śniadania.

0: O, to Pitbull w RMF Max zrobi hałas, 10 po siódmej.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I wiemy, że teraz w trudzie i znoju jedziecie może do szkoły i szukamy takich ekip, które są w samochodach, żebyśmy wszyscy mogli zmierzyć się z wiedzą z podstawówy. To my będziemy odpowiadać na pytania, a wszyscy będą się świetnie bawić.
0: Zgłoście się do nas, żeby wygrać stówkę kieszonkowego. Potrzebujemy nazwę waszej samochodowej drużyny. SMS-em wysyłacie pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów. A uwaga, dzisiaj...
2: Dzisiejsza kategoria...
3: To język polski. Tak się będziemy bawić. Potrzebujemy, żebyście byli z kimś, z dzieciakami w samochodzie. Waszym zadaniem jest wymyślić najpierw najbardziej polską i śmieszną nazwę drużyny. Takiej szukamy. No a potem trzeba odebrać od nas telefon.
0: To tu dzisiaj będzie profesorem, kto będzie nas przepytywał. Zgłoś się SMS-em na 3001. Wyślij śmieszną polską nazwę swojej samochodowej drużyny. Do zgarnięcia 100 zł kieszonkowego.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Takie pozytywne bity mamy dla was od samego rana Neptunika w RMF Max.
1: No i teraz uwaga, w Warszawie wczoraj się wydarzyła sytuacja nieprawdopodobna. Gość jechał na hulajnodze.
0: Co?
1: Ponad 100 km na godzinę.
0: Co?
1: Normalnie mijał wszystkie samochody, które jechały 100 km na godzinę, a on jechał jeszcze szybciej. W kasku bez rejestracji, więc teraz szuka go cała Polska.
0: I ja, może go spotkają jakieś konsekwencje, mam nadzieję, z tego. I mamy taki pomysł, taki apel. Make hulajnoga great again, ok? Najwyższy czas, żeby te hulajnogi znowu były na odpychanie się nogą.

0: Nelly Furtado i Timbaland z Justinem Timberlake'em w RMF Max. 2 minuty do wpół do 8. Było miło, a teraz będzie...
1: Będzie teraz ostre grillowanie, wjeżdża nasza zabawa do tablicy. Proszę, z nami jest drużyna Gniotko Leszczy. Na pokładzie była Milena i Emilka, ale zostały już odstawione do szkoły. Za to jest z nami Seba. Siemanko.
2: Siemanko wszystkim.
1: Hej, hej, Seba, słuchaj, będziesz przepytywał Karolinę, a dzisiejsza kategoria to język polski. Masz dla nas przygotowane dwa pytanka.
0: Się nie spodziewałam.
1: Słuchaj, wjeżdża teraz tension podkład taki, żeby było teleturniejowo.
3: Do tablicy, proszę.
1: Seba, to jest twoja...
3: Do tablicy, proszę.
1: Seba, to jest twoja chwila, twój czas na bycie profesorem.

0: Tak, myślę, że drugie to będzie już naprawdę prawdziwy hardcore. Nie wiem, czy jest gotowa, ale...
1: Aha, wierzę, dobra, dobra. Możliwości.
2: Nie słyszałam jest, pytania.
0: Tak, już jest gotowe. To jest autorem słynnej trylogii Henryka Sienkiewicza.
2: Poczekaj, muszę chyba zajrzeć.
1: No nie Prus, nie, no.
2: Nie Mickiewicz czasami.
1: No nie.
2: Henryk Sienkiewicz!
1: No, dobra!
0: Brawo!
1: Dobra. Okej. Mamy dwie poprawy do odpowiedzi. Dziękujemy Seba za tak łaskawe pytania. Wszyscy myślę mieli satysfakcję, że mogli wymienić Henryka Sienkiewicza z imienia i nazwiska.
2: To były super pytania. Słuchajcie, życzmy sobie wzajemnie, żeby tylko takie pytania dzisiaj były nam zadawane.
1: Ja
2: podchwytliwe,
1: myślałem,
2: ale łatwe.
1: Że będą przydawki, dopełniacze,
2: ja
1: jakieś
2: myślałam.
1: Różne inne stopniowania. Dobra, dzięki ci bardzo Seba. Miej dobry dzień oraz wy wszyscy pamiętajcie, język polski trudna jest.
2: No i stówka do siebie leci, do dziewczynek wydajcie na głupoty.
0: Dzięki,
2: a z fajnych rzeczy, oprócz tego, że zabawy, to mamy też dla was hity na Maxo, Zalia i Tylko kochaj mnie, punktualnie o 7:30.

0: W drodze do pracy ten skład brzmi najlepiej. Swedish House Mafia, Lykkeli grają dla was w RMF Max. To Happiness is so sad. A na zegarach 20 minut do godziny 8.
1: No dobra, dobra. A pamiętacie, jak masło było tanie? Pamiętacie?
0: Nie, już nie pamiętam.
1: Było troszkę tanie, natomiast teraz po takich obniżkach masło ma wystrzelić. No i rzekomo zakłada się, że będzie kosztowało nawet po 9 ziko za kostkę.
0: Naprawdę?
1: Pewnie już wszystko zróbmy w tym kraju poddychę. Niech będzie wszystko porówno poddychę. No.
0: Czyli teraz jak będziesz chciał powiedzieć o jakiejś bogatej krainie, to trzeba będzie powiedzieć, że to jest kraina masłem i dieslem płynąca.
1: Max. No i jak się nazywa taki mały skarbiec?
0: Nie wiem.
1: Maselniczka.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Ćwiartka kurczaka za 4,99 za kilogram czeka na ciebie.
4: Do środy. Ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo, kraina mięs. 4,99 za kilogram.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
10: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: To jest bardzo dobry wtorek, bo to jest bardzo dobra nowość od Karol G w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Ktoś policzył, ile Wokulski wydał na swój romans z Łęcką, na to, żeby ją uwieść. Oczywiście mowa jest o lalce, która teraz jest bardzo na czasie. Przeliczyli jego pieniądze, ile tam były warte na złoto w tamtych czasach, a teraz ile jest warte złoto obecnie.
0: Ile?
3: Generalnie wyszło, że było to około 42 milionów złotych.
0: Co?
3: Tak, tyle poszło. Tyle poszło na to walce.
0: Jak w tamtych czasach, przepraszam, zarabiało się takie pieniądze, jak nie było ani Instagrama, ani YouTube'a. Jak?
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
0: Poza tym i tak nie kojarzę, żeby dostało chociaż jedną torebkę.
3: No ja.
0: A może nie pamiętam.
3: No, ale gość też nie należał do tych, co pytał na spotkaniu, czy można podzielić rachunek.
0: Ale to były czasy. Mrozu i Kacperczyk, to goście z naszych czasów, też mają wszystko, czego nam potrzeba. Wszystko, czego chciałem, gra w RMF Max. 9 przed 8.

0: wszystko, czego potrzebujecie? Wszystko, czego chciałem, wiesz. Jest jak zawsze w RMF Max. Mrozu i Kacperczyk, to jest Wstawaj i Udawaj w RMF Max.
1: Szybki news jeszcze dla was, słuchajcie. Według najnowszych badań studenci policzyli, że chcieliby zarabiać po 10 koła na rękę. Średnio tak zarabiają 4,5, ale tak wyszło, że tak byłoby im dużo lepiej.
0: No na pewno, oczywiście. Dobrze, że chociaż już czasy ksero minęły i teraz wszystko jest tak w miarę elektroniczne, bo to chyba drugie 10 by było. 10 tysięcy na rękę. Mm-hmm. A ręce są dwie,
1: no to wiadomo, człowiek szybko się uczy, że to 20 musiało być. Ale studenci to zawsze mieli fantazję.
0: Ważne informacje dla studentów i nie tylko. Już za moment w RMF Max, bo punktualnie o 8, a do 8 zostało nam równo 5 minut, tak zostańcie z RMF Max. RMF Max.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Co robisz w weekend?
7: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
6: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
7: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
6: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
7: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
6: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
8: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: I po reklamie.

0: Kuba, a to moja ekipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Już ósma?
8: Tak, ósma. Czas na Flash Sport i pogodę. Jest z nami Ania Łopuszańska.
9: Jestem, dzień dobry, zapraszam. Raportem z dróg zaczynamy to poranne wydanie Flesza. S10 w zachodniopomorskim może teraz sprawiać trochę więcej problemów. To jest odcinek między węzłami Witankowo-Wałczy Wschód. Ciężarówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Szczecina. A w korkach stoją też kierowcy korzystający z 74 w Świętokrzyskiem na odcinku Kielce-Piotrków-Trybunalski. W pobliżu miejscowości Kostomłoty II doszło do pożaru budynku. Na czas trwania akcji gaśniczej zablokowany jest pas w kierunku Piotrkowa-Trybunalskiego. Służby kierują ruchem wahadłowo. Warszawa nie pójdzie w ślady Krakowa. Referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego nie dojdzie do skutku, bo inicjatorem akcji referendalnej nie udało się zebrać wymaganych 132 tysięcy podpisów.
10: Maciej Wilk, który stał za stołeczną operacją referendalną, żalił się, że w akcję nie zaangażowały się żadne ruchy polityczne. Najbardziej był zdziwiony, że Prawo i Sprawiedliwość nie włączyło się w zbieranie podpisów. W efekcie zabrakło ich na tyle, by można było rozpisać referendum. Trzaskowski odniósł się do nieudanej próby rozpisania referendum, zapowiedział, że będzie starał się uwzględniać wszystkie głosy krytyczne.
9: Tyle Michał Radkowski. Tymczasem w Krakowie trwa walka o głosy. W drugiej turze wyborów prezydenckich, które odbędą się 11 października, zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. A w czwartek w całym kraju początek roku akademickiego. Czy studenci są przygotowani do startu?
11: W miarę przygotowana, aczkolwiek niewyspana.
12: Czy kiedykolwiek można powiedzieć, że jest się w pełni gotowym?
11: Wakacje trochę trwały, także powoli trzeba się zacząć nastawiać.
13: Ale jest coś, co trzeba faktycznie przygotować przed rozpoczęciem roku?
11: Nie wiem, siebie. Najlepiej siebie.
13: To znaczy?
11: Pozytywne nastawienie oczywiście. Myślę, że nie ma co się uczyć przed. Uśmiech, czysty tornister i czysty zeszyt na notatki i tyle.
13: A jak spędzisz ostatnie dni wakacji?
11: Wyśpię się. Przede wszystkim się wyśpię.
9: No to akurat świetny pomysł, mówili studenci z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a rozmawiał z nimi Stanisław Pawłowski. Poprawia czujność, koncentrację i może podkręcić wydajność. Dziś ponoć dzień kawy to eliksir życia, który ma naukowo udowodnione właściwości zdrowotne. Pamiętajcie, kawa może nie zmienia rzeczywistości, ale sprawia, że jesteśmy gotowi zmierzyć się z nią z większym uśmiechem. Polska kontra Szwecja 1-3. Niestety biało-czerwoni piłkarze znów uległi Szwedom. Tym razem w meczu Ligi Narodów selekcjoner kadry Jan Urban przyznał, że wygrał zespół lepszy, który wywiązał się z roli faworyta. No i dodał, że robi wszystko, by poprawić grę biało-czerwonych.
14: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę. I ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej. Ja też. Może na dzień dzisiejszy. Jednak mimo wszystko Szwecja jest od nas silniejsza.
9: Mówił Jan Urban, w piątek na Narodowym zagramy z Rumunią. Tymczasem kibice Wisły Kraków nie zobaczą na żywo meczu z Legią Warszawa. Sektor gości na stadionie przy Łazienkowskiej został zamknięty do końca roku. To na wniosek policji, która zgłosiła nieprawidłowości konstrukcyjne. Mecz Legia kontra Wisła w niedzielę 11 października. Na termometrach rozgościły się dwudziestki, a na niebie fala błękitu. I tak zostanie przynajmniej do weekendu. W całej Polsce dziś powinno być słonecznie. 21 kresek w Trójmieście, podobnie prezentuje się stolica, 23 stopnie w Poznaniu. No i najcieplej do 24 stopni w Zielonej Górze.
8: No, jest dzień kawy i dzień kuriera. Jak świętować, trzeba sobie walnąć kawkę i coś zamówić, nie?
9: Jest świetny pomysł.
8: Dobry. Tymczasem my mamy dla was zamówione super hity. Wstawaj, nie udawaj. RMF Max. Karola Kowalska.
15: Mateusz Marek. I Somber gra dla was.

0: We will then stand around. Niepodrabialny wokal to Shanda Polfer MF Max.
1: Październik za pasem, a jak październik, to za chwilę listopad. 1 listopada, słuchajcie, okazuje się, że na 1 to trzeba robić zakupy już, bo znicze mogą kosztować nawet 800 zł.
2: Ale co, wszystkie razem?
1: Nie, jeden znicz może kosztować 800
2: zł. Takie są znicze?
1: Tak, ale to nie chodzi o to, że podrożały ceny, tylko po prostu teraz są takie w trendach, że możesz sobie kupić na przykład znicz z granitu albo znicz ze stali. No i kosztuje 800-1000 zł.
2: No to poczekajmy, jak benzyna stanieje, to każdy sobie kupi po 5 takich zniczy.
1: To już jest, ja myślę, ten level, że jak sobie kupisz, to możesz sobie postawić taki znicz jako taką designerską lampkę w salonie.

0: Ale to jest dobry numer. Nasz nowy, ulubiony Paraiso w RMF Max, 17 po 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Ciekawostki dla was od samego rana. Słuchajcie, od przyszłego roku w Polsce tacy producenci eko rzeczy będą musieli też sprawić, żeby skład był w 100% eko, to się będzie musiał z sobą zgadzać. Czyli nie wystarczy samo opakowanie, papierowa torba, wiadomo. Jeszcze rzeczy w środku będą musiały naprawdę być też ekologiczne, no.
0: Okej, okay, w końcu. Ale też do tego czasu w sumie to dużo się może zmienić. Do tego czasu to wszystko już będzie, wiecie, proteinowe.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Reklama.
5: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
6: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
5: No, tego z Media Expert.
6: No tak.
7: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Co robisz w weekend?
9: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
8: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
9: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
8: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
9: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
8: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
10: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: I po reklamie.

0: Daria zawiało wi, złamane serce jest okej. Okay. Przytulamy was o w pół do dziewiątej w RMF Max. No i to jest taka pora, słuchajcie, że musimy ten temat poruszyć.
1: Tak, chcemy z wami zrobić taką radiową rolkę. Słuchajcie, Filip Heiser rozwalił internet swoim podcastem z wybranką swojego serca, rozmawiali, no i wygłaszał tam między innymi takie mądrości.
0: No na przykład było tak, słuchajcie.
2: Taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
0: Naprawdę?
2: Naprawdę. No, jadłaś kiedyś pizzę z kebabem?
0: Nie.
2: Jest bardzo dobra.
1: No, dziękujemy za tą informację, ale też...
2: Pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
0: Naprawdę?
2: Naprawdę. No, jadłaś kiedyś pizzę z kebabem?
0: Nie.
2: Jest bardzo dobra.
1: No, dziękujemy za tą informację.

0: Silva Bamba robi klima do poranku. On Tonight gra w RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: O, fajnie. Super, bo prosiliśmy was, żebyście nam powysyłali jakieś mega ciekawostki, które można tak właśnie skomentować. Serio? Naprawdę? O.
0: Ale to jest fajne, bo to, tak, słuchajcie, można wykorzystać na przykład w ciągu dnia w pracy. Tak. Jak nie wiecie, co powiedzieć, nie wiem, przy windzie, przy ekspresie do kawy, w kolejce, to bardzo proszę, mamy dla was kilka pomysłów.
1: A inspirowaliśmy się Filipem Heizerem i jego podcastem? No, proszę bardzo.
2: Taka ciekawostka. Kajak od tyłu to też kajak.
0: Naprawdę?
3: Naprawdę.
4: A nie wiem, czy wiecie, że słoń to jedyne zwierzę, które nie potrafi skakać.
0: Naprawdę?
3: Naprawdę.
5: Czy ty wiedziałaś, że dodając cytryny do kubka z herbatą nie pozostawia takich smug w herbacie?
0: Naprawdę?
3: Naprawdę.
1: Co my byśmy zrobili bez tej wiedzy i bez was? Jesteście świetni,
0: jesteście
1: dzięki.
0: Jesteście najlepsi, lecą do was gadżety. Pozdrowienia.
6: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: mam? Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert. A
5: to może być przy zaparzaniu herbaty.
7: Expert.pl. Włączamy niskie ceny.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: I po reklamie.

0: wcale nie trzeba umieć tańczyć, żeby ruszać bioderkami do tego numeru. Margaret i Prima Ballerina to jest poranek w RMF Max.
1: A my jaramy się tym jeszcze cały czas, ponieważ trudno się tym nie jarać, że możemy wam pozwolić wygrać największe pieniądze, jakie da się wygrać w radiu.
0: Drugi dzień złotej kumulacji w RMF Max i nawet milion złotych u nas do zgarnięcia.
1: No, przydałby ci się milion złotych? Nie wierzę, żeby ci się nie przydał. Nie ma osoby, której by nie urządził milion złotych.
0: No i teraz uwaga, zgłaszacie się SMS-em z hasłem Max na nowy, to jest bardzo ważne, na nowy numer 7467 za 4,92 z VAT-em i tak wchodzicie do naszej zabawy i gracie o milion złotych.
1: Albo ogarniacie sobie jakieś fajne bonusy przez rmfmax.pl.
0: Mogę to jeszcze raz powiedzieć?
1: Bardzo proszę.
0: Gracie o milion złotych w RMF Max.
1: Milion!

0: To jest najlepsze towarzystwo w pracy. Adam Lambert i Ghost Town. Wysłuchacie RMF Max. 4 minuty zostały do godziny 9, a to oznacza, że my jesteśmy gotowi i jeżeli wy też jesteście gotowi, żeby usiąść wygodniej i posłuchać Flesza i prognozy pogody, no to jesteśmy umówieni i słyszymy się za moment o 9. RMF Max.
1: Reklama. Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
11: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: na imię Janek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trips.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: 9 na zegarach w studio RMF Max. Zaczynamy przegląd najważniejszych informacji z kraju. Monika Chrycko, zapraszam. Rząd zajmie się dzisiaj przyszłorocznym budżetem. Ministrowie mają przyjąć ostateczny kształt przyszłorocznych wydatków i dochodów oraz dziury budżetowej, która będzie większa o kolejne 11 miliardów. Ogromnym obciążeniem ma być też spłacanie dotychczasowych zobowiązań, czyli koszty obsługi długu.
9: W roku 2027 wynoszą one 107 miliardów złotych, o 17 miliardów złotych więcej niż w roku bieżącym.
8: Przyznawał minister finansów Andrzej Domański. Projekt zakłada wyższą akcyzę, opłatę cukrową, zmiany w podatkach PIT, szereg zmian, które do tej pory się nie wydarzyły.
10: To jest RMF Max.
8: Warszawiacy nie będą głosować nad odwołaniem ze stanowiska prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Inicjatorom akcji referendalnej nie udało się zebrać wymaganych 132 tysięcy podpisów.
3: Maciej Wilk, który stał za stołeczną operacją referendalną, żalił się, że w akcję nie zaangażowały się żadne ruchy polityczne. Najbardziej był zdziwiony, że Prawo i Sprawiedliwość nie włączyło się w zbieranie podpisów. W efekcie zabrakło ich na tyle, by można było rozpisać referendum.
8: Tyle Michał Radkowski. Miłośnicy koszykówki z Wrocławia rozpoczęli wielkie odliczanie. Już jutro inauguracja Ligi EuroCup. WKS Śląsk-Wrocław to jedyny przedstawiciel z Polski w tych prestiżowych europejskich rozgrywkach.
11: Startujemy z wysokiego C, bo na dzień dobry musimy pokonać mistrza Czarnogóry, Buducznostię Podgorica. Wrocławski zespół przeszedł latem sporo zmian. Klub mówi o hitowym transferze Davina Robinsona, który ostatnie 3 sezony spędził w Hiszpanii, czyli najsilniejszej lidze w Europie. Trenerem został z kolei Dany Franco, który prowadził najsilniejsze kluby w Izraelu. Jakub Inzio, nasz kapitan, obiecuje więc wielkie emocje.
8: O czym informowała Martyna Czerwińska. Teraz we fleszu przenosimy się na chwilę do Tomaszowa Mazowieckiego i sprawdzamy, co się dzieje na najważniejszych trasach regionu. Sytuację na bieżąco śledzi nasz reporter Łukasz Kowalczyk. Cześć, Łukaszu.
12: Tak, dzień dobry.
8: Powiedz, gdzie dzisiaj warto zwolnić i zachować ostrożność?
12: Na pewno na drodze krajowej 74 między Bukowcem a Żarnowem, gdzie prace wkroczyły właśnie w kolejny etap. Obecnie układana jest warstwa wiążąca jezdni. Kierowcy w tym miejscu muszą liczyć się z ruchem wahadłowym sterowanym ręcznie. Trzeba też zwolnić do 50. Z kolei na krajowej 48 panowie w pomarańczowych kamizelkach są aktualnie między Spałą a Teofilowem. Tam również na zmotoryzowanych czeka wahadło, bo przejechać można tylko jedną stroną jezdni.
8: Z tomaszowskich dróg to już wszystko. Łukaszowi dziękujemy za tą relację. I na koniec jeszcze Poznań. Tamtejsze zoo ma nowych mieszkańców. To para mrówkojadów olbrzymich. 6-letni Guba i 3-letnia Jorina poznają nowe otoczenie i spokojnie aklimatyzują się w ogrodzie.
10: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: W całym kraju wtorek przyniesie sporo słońca, choć na wybrzeżu, zwłaszcza w Gdańsku, Sopocie i Gdyni pojawią się przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru. Najchłodniej ma być dzisiaj w Białymstoku, tam około 20 kresek. W centrum i na południu, jak w Warszawie czy Katowicach, termometry pokażą 21-22 stopnie, a najcieplej w Szczecinie nawet 24 kreski. Ciśnienie w całym kraju ma się utrzymać na dosyć wysokim poziomie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Weź sprawdź.
10: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Zaraz pogoda w RMF Max.
14: Żebyście nie zapomnieli, przypominamy, mamy dzisiaj Dzień Kuriera, świętujemy, pozdrawiamy i Dzień Kawy
15: tak,
14: dzisiaj.
15: Dzięki temu jest suchy żart na start. Ile kawy piją pielęgniarki? O, ze 3 kawki. Przepraszam bardzo.
14: Dziękujemy.
15: Sucho, dziękujemy. Bardzo fajnie było. Mateusz Marek.
14: Karola Kowalska, do jutra, pa.

Music Sounds od Fastboya w RMF Max. Fastboy, szybki chłopak, to nie zawsze jest komplement, ale w tym przypadku jest, bo Fastboy nas karmi takimi hitami. Ja też wam trochę hitów podrzucę w tym programie, byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy właśnie startuje. Dawid Miązek, dzień dobry. Co ja mam dla was poza hitami? No na przykład milion złotych. A co? Można takie pieniądze zgarnąć u nas w złotej kumulacji? Tak, tylko przypominam, 7467 pod ten numer ślicie hasło Max, jak macie ochotę na przypływ kasy. 4,92 kosztuje SMS, a się może zwrócić bardzo. Milion złotych do wzięcia. I na rmfmax.pl też zapraszam, tam bonusy czekają. Manzel Merlew tymczasem z nami i Heroes. Ja z wami zostaję do 12. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: I po reklamie.
16: Z tej strony Asia.
17: Tu Ola i Jarek.
18: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
19: Cześć, tu Oskar Cyms.
20: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

Niech mówią. I Oskar Cyms w RMF Max. No to mówimy o tym, że dzisiaj jest dzień substancji, która zwłaszcza o poranku ratuje nam często życie. Dzisiaj jest po prostu dzień kawy. No to pod kawę, pod taki toast z kawusią. A ja tu mam akurat też swoją pod ręką, a jak? Nasze pytanie dnia do pracy dzisiaj. Najciekawsza, najbardziej nieoczywista, a może po prostu najfajniejsza, najbardziej zaskakująca miejscówka, w której piliście kawę, w której zdarzyło wam się strzelić kawusie. Dajcie znać na 3001 albo na Messengera RMF Max, można głosówkę nagrać. Kto mnie najbardziej zaskoczy, będę mieć na pewno dla takiej osoby albo osób zestawy gadżetów RMF Max. Jak co dzień. Najfajniejsza, najciekawsza, najbardziej zaskakująca miejscówka, w której piliście kawusie. 3001 SMS albo Messenger RMF Max. A teraz Alan Walker z nami. Fate.

0: Fajna pogoda za oknem, jak się jeszcze nie zrobiła, to się niedługo zrobi. I do tego takie nuty, jak te przed chwileczką Robin Schulz i Waterman, Take It Slow w RMF Max. Czego chcieć więcej od takiego wtorku? No na przykład można by było chcieć, żeby to już był piątek, ale z drugiej strony w piątek się trochę pogoda popsuje, ale lepiej uważać, czego sobie życzymy. Z pogodą to za chwilę więcej powiemy, bo zaraz będzie prognoza, a po niej Ariana Grande, One Last Time.
1: Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
3: Nawet milion złotych.
2: Milion. Złota kumulacja teraz także w RMF Max.
4: Graj o milion.
2: Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl.
4: Ten milion może być twój.
2: Ślij MAX na 7467.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
16: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
17: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Z tej strony Krzychu.
20: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
21: Hi, this is Denzel.
22: Hey yo, this is Eminem.
23: Cześć, tu Natalia Kawałek. Raz

0: RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: W całym kraju wtorek przyniesie sporo słońca, choć na wybrzeżu, zwłaszcza w Gdańsku, Sopocie i Gdyni pojawią się przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru. Najchłodniej ma być dzisiaj w Białymstoku, tam około 20 kresek. W centrum i na południu, jak w Warszawie czy Katowicach, termometry pokażą 21-22 stopnie, a najcieplej w Szczecinie nawet 24 kreski. Ciśnienie w całym kraju ma się utrzymać na dosyć wysokim poziomie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

4 pory roku. Wiktor Waligura w RMF Max. No, niektórzy mówią złośliwie, że my mamy w Polsce 2 pory roku, znaczy 3 miesiące lata i to też z przerwami, a potem jest takie 9 miesięcy szaro, buro, nie wiadomo czego, wiosno, jesienio, zimy, ale akurat dzisiaj za oknami mamy, no nie wiem czy w całej Polsce, ale u mnie za oknami przynajmniej złota polska jesień, więc dzisiaj się ta teoria nie potwierdza. O pogodzie będziemy mówić punktualnie o 10, ale wcześniej jeszcze zagramy fajne rzeczy, to Colors, teraz i Prima Donna.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: Hit na Maxa.
1: Na zegarach 10 w RMF Max. To czas na porcję najświeższych informacji pogody. Monika Chrycko, zapraszam. Na ukończeniu jest już prawie raport Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Za 2 tygodnie komisja omówi dokument kończący jej prawie 2-letnie działanie. Raport może być rozpatrzony przez Sejm w listopadzie.
2: Z całością raportu, który prawie w połowie składa się z materiałów niejawnych, zapoznają się tylko posłowie. Jawna część dokumentu liczy około 350 stron, materiały niejawne to blisko drugie tyle. Jak ustaliłem, na posiedzeniu 12 października komisja ma się zapoznać z gotowym już projektem raportu z ponad 20-miesięcznego działania. Kolejne dni mają być poświęcone na przygotowanie ewentualnych poprawek. Możliwe będzie też składanie do raportu wniosków mniejszości.
1: Tyle, Tomasz Skory.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Na zewnątrz coraz chłodniej, dlatego policja apeluje o przygotowanie pojazdów na jesienno-zimowe warunki. Warto zwłaszcza zaplanować wymianę opon. Dlaczego lepiej to zrobić, zanim spadną temperatury?
3: Jest to dlatego ważne, ponieważ mieszanka gumowa opony letniej w niskiej temperaturze traci swoją przyczepność, twardnieje. Ta droga hamowania znacznie się wydłuża.
1: Przypominała nadkomisarz Joanna Biel-Radwańska z małopolskiej drogówki. Trwa tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w szkołach. Do piątku w wielu miejscowościach na Opolszczyźnie prowadzone są dla dzieci i młodzieży warsztaty na temat różnorodnych form agresji fizycznej, psychicznej oraz cyberprzemocy. Hejt to nie chwilowa krzywda, czasami niesie długofalowe, negatywne skutki.
4: Konsekwencje długotrwałego hejtu, no to może być u młodego człowieka gorsze samopoczucie, może to być poczucie samotności, jakiegoś wyalienowania, jeżeli ten hejt jest ze strony rówieśników.
1: Mówił psycholog z Opola Tomasz Grzyb. Władze stolicy twierdzą, że harmonogram rozbudowy stadionu Polonii Warszawa jest już gotowy. Takie informacje przekazał wiceprezydent miasta Tomasz Męcina. Plan nie uwzględnia jednak jednego z najważniejszych postulatów klubu, czyli budowy całorocznej areny z rozsuwanym dachem.
5: W grudniu przyszłego roku muszą się zacząć roboty. I te propozycje, one mają jeden wielki minus, że wszystkie wchodzą w to pozwolenie i by podważyły jego byt.
1: Mówił wiceprezydent Tomasz Męcina w rozmowie z Jakubem Rybskim. Chcecie poznać historię Tomaszowa i przy okazji stworzyć własny film? Stowarzyszenie Tomaszów Mazowiecki, nasz wspólny dom, zaprasza do udziału w nowym projekcie. O szczegóły nasz reporter pytał Aleksandrę Jagodzińską, członka stowarzyszenia.
6: Projekt połączy historię Tomaszowa Mazowieckiego, twórczości i nowoczesny język filmu. Seniorzy, dzieci i młodzież staną się współautorami jednej opowieści. Efektem będzie autorska animacja poklatkowa, no oraz silniejsze więzi między mieszkańcami.
1: Szczegóły dotyczące zgłoszeń znajdziecie na profilu facebookowym stowarzyszenia.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na Maxa.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Wszędzie dzisiaj mamy ciepły wtorek, na północy, w Trójmieście jednak sporo chmur i tam przelotne opady deszczu. Wiatr potrafi tam być dosyć porywisty. Najchłodniej w Białymstoku i Gdyni, gdzie termometry pokażą około 20 kresek. W centrum i na południu więcej słońca, a w najcieplejszym momencie dnia w Szczecinie nawet 24 stopnie. Ciśnienie w całym kraju wysokie, a wiatr powieje tylko umiarkowanie i nie powinien nam specjalnie przeszkadzać.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Sprawdzisz?
0: Sprawdź!
8: Sprawdź!
0: Pogoda w RMF Max.
9: I wtorkowe przedpołudnie też na maksa. Minęła godzina 10. Mamy 29 dzień września. Dzisiaj jest dzień kawy, do tego sobie niedługo wrócimy, ale też dzień kuriera. No to pozdrawiamy tych, co właśnie za kółkiem dostarczają. Tylko błagam, nie rzucajcie tymi paczkami. Tobie Romeo, z nami Fly High. Jeszcze się przedstawię, żeby nie było. Dawid Miązek, zapraszam was do 12.

Rosalia. Nawet jakby nie śpiewała tylko Kochaj mnie, to i tak byśmy ją kochali. Słuchacie RMF Max, serwis Taste Atlas głosami użytkowników wybrał 100 najgorszych, najmniej smacznych sałatek na świecie i wśród tej setki aż 7 jest z Polski, między innymi sałatka z kukurydzą, majonezem i szynką, albo klasyczna jarzynówka, albo szałot, czyli taka jarzynówka, ale po śląsku. Ja chcę nazwiska tych, co głosowali. Ja im wytłumaczę osobiście, że się nie znają, gustu nie mają. Polskie sałatki najgorsze, dajcie spokój. Another i tak to jest.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2020.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: Pa! Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę?
8: Życzę.

0: www.sklepowy.pl.
1: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: I po reklamie.
2: Z tej strony Krzychu.
3: Sylwia.
4: We are the Swedish House Mafia.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.

Maybach, to Kygo i Max Markdown. Słuchacie RMF Max. Tymczasem popularna sieć marketów wchodzi, słuchajcie, w rynek deweloperski, zaczyna budować mieszkania. Na razie eksperymentalnie, na razie tylko w Niemczech. Małe osiedle na 15 mieszkań zaledwie. No ale jak się eksperyment uda, to ma się rozkręcić i ma być tych mieszkań zdecydowanie więcej. Podobno jest już nawet oferta dla polityków. 6 plus 6 gratis. Fukaj i Vito Bambino, zabiorę cię tam.

0: Anima. Odkacaj, słuchacie RMF Max. Wiecie, słuchajcie, co jest najfajniejszego w posiadaniu miliona złotych na koncie? Ja nie wiem, bo nie mam, ale tak sobie wyobrażam, tak się domyślam, że oczywiście najfajniejsze jest wydawanie tej kasy na różne tam drobne i mniej drobne przyjemności, ale też to, jak widzisz, że ona tam leży, cała twoja, gotowa do wydania, bo cały czas mówimy o gotówce. Zresztą po co się domyślać, co jest fajnego w posiadaniu miliona, jak można ten milion po prostu zgarnąć, sięgnąć po niego w złotej kumulacji w nowej zabawie, która od tego tygodnia wjeżdża na antenę RMF Max. Naprawdę mamy dla was milion złotych do zgarnięcia. Co więcej, mamy dla was bonus. Znaczy, jak teraz wejdziecie do gry, jak teraz wyślecie SMS-a, króciutkiego SMS-a, bo to wystarczy tylko hasło MAX wysłać pod numer 7467 za 4,92, no to teraz wasze szanse mnożymy 200 razy. Jeden SMS to aż 200 szans. Tylko przez najbliższe 10 minut, więc to też nie jest jakoś bardzo dużo czasu. Najlepiej po prostu teraz złapać za telefon, wysłać SMS-a 7467 hasło MAX i mieć z głowy i czekać na telefon po południu i może usłyszymy się w finale. A w finale czeka milion złotych. I uwaga, na rmfmax.pl runda bonusowa też działa. Tam też zapraszam.
1: Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja. Teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: I po reklamie.

0: Powstają twoje hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Wszędzie dzisiaj mamy ciepły wtorek, na północy, w Trójmieście jednak sporo chmur i tam przelotne opady deszczu, wiatr potrafi tam być dosyć porywisty. Najchłodniej w Białymstoku i Gdyni, gdzie termometry pokażą około 20 kresek, w centrum i na południu więcej słońca, a w najcieplejszym momencie dnia w Szczecinie nawet 24 stopnie. Ciśnienie w całym kraju wysokie, a wiatr powieje tylko umiarkowanie i nie powinien nam specjalnie przeszkadzać.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: A skąd to tak ciągnie?
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
3: RMF Max.

Fighting for Love od Avicii'ego w RMF Max. No, miłość czasem bywa trudna, szczególnie jeżeli to jest miłość do polskiej kadry narodowej, piłkarskiej, bo siatkarską na przykład to jest trochę łatwiej. Jak tam oglądaliście to wczorajsze widowisko ze Szwecją? No, ja nie chcę brzmieć jak ten wujek, co mówi, a ja już wyłączyłem, nie będę na dziadów patrzeć, ale muszę wam powiedzieć, że też nie dałem rady do końca obejrzeć. W ogóle taki komentarz gdzieś wczoraj mi mignął, że patrzenie na reprezentację Polski to jest patrzenie trochę jak na swoich rodziców w łóżku. No niby twoje, ale trochę wstyd to oglądać. Za chwilę 11 będzie flash i prognoza pogody, a póki co Liwka, poza tobą nic.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
7: Profilaktyka! Podaj dalej!
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
0: AI,
11: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: I po reklamie.
14: Tu Magda.
15: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
16: Hey, this is Calvin Harris.
17: Siemano, z tej strony White 2115.
18: Siema.

0: Skrót najważniejszych informacji, najświeższa prognoza pogody już teraz w RMF Max. Monika Chrycko, zapraszam na Flash. A w przedpołudniowym Fleszu ważna informacja dla studentów. Jeśli pracowaliście w wakacje, to sprawdźcie, czy wasze ubezpieczenie zdrowotne jest ważne. Przypomina ZUS, po zakończeniu wakacyjnej pracy wcześniejsze zgłoszenie jako członka rodziny nie odnawia się automatycznie. Student do 26 roku życia bez własnego tytułu do ubezpieczenia może zostać zgłoszony ponownie przez rodzica lub małżonka. Jeśli nie ma takiej możliwości, zgłoszenia może dokonać uczelnia, ale tylko na wniosek studenta. Zgłoszenie jest bezpłatne i nie podnosi składki rodzica ani małżonka. Na zgłoszenie lub wyrejestrowanie macie 7 dni.
1: To jest RMF Max.
0: Za oknami w większości kraju piękna złota jesień, ale niestety dni są coraz krótsze, a niekiedy o poranku wita nas gęsta mgła. Zaczyna się okres, w którym widoczność na drogach pozostawia wiele do życzenia i warto zaopatrzyć się w odblaski.
2: To czas, kiedy ten zmierzch będzie zapadał coraz wcześniej, to czas, w którym będą warunki atmosferyczne coraz gorsze, więc bardzo ważne jest to, aby właśnie dzieci, te osoby piesze, żeby każdy z nas był zaopatrzony właśnie w elementy odblaskowe.
0: Mówił Tomasz Kukułka z Opolskiej Drogówki. Piesi, którzy po zmroku idą drogą poza terenem zabudowanym, muszą nosić odblaski widoczne dla kierowców. Za ich brak grozi mandat. A jesień to także sezon infekcji wirusowych. Głównie chorują dzieci i ich rodzice, podkreśla Martyna Klimek z Centrum Zdrowia w Opolu.
3: Są to najczęściej teraz infekcje wirusowe. Te infekcje będą się już pojawiały coraz częściej. Na pewno październik, listopad i kolejne miesiące będą bogate w te infekcje. Zachęcamy wszystkich do szczepień.
0: Dodajmy, że od dziś dostępna ma być szczepionka przeciwko COVID dla dzieci. Rzecznik Praw Dziecka i Urząd Ochrony Danych Osobowych otworzą wspólny punkt konsultacyjny w Gdyni. W przypadku obu instytucji będą to pierwsze takie oddziały na Pomorzu.
4: Bezpłatnie pracownicy tych dwóch instytucji będą udzielali porad. Terenowy punkt ułatwi dochodzenie swoich praw lub orientowanie się w swojej sytuacji prawnej.
0: Mówiła Aleksandra Kosiorek. I na koniec odwiedzamy jeszcze Tomaszów Mazowiecki. Miasto i gmina Lubochnia robią kolejny krok w stronę elektrycznego transportu. Właśnie ruszył przetarg na zakup nowych autobusów elektrycznych. Przypomnijmy, co dokładnie obejmuje to zadanie.
5: Zakup 13 autobusów elektrycznych, 7 ładowarek oraz 2 tablic systemu informacji pasażerskiej. Jest duża szansa, że pierwsze autobusy z tego projektu trafią do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego już w 2027 roku. To kolejny ważny krok w unowocześnieniu naszej floty i rozwoju nowoczesnego, ekologicznego transportu publicznego w Tomaszowie Mazowieckim.
0: Wyjaśniała Paulina Miksa, pełniąca funkcję prokurenta MZK w Tomaszowie Mazowieckim. W tym fleszu tyle, a za chwilę najświeższa prognoza pogody.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Wtorek będzie w większości kraju ciepły i słoneczny, choć na wybrzeżu, zwłaszcza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, sporo chmur i tam możliwe przelotne opady deszczu. Najchłodniej w Białymstoku, tylko około 20 kresek na plusie, w centrum i na południu, jak w Warszawie czy Katowicach. Termometry pokażą 21-22 stopnie, a najcieplej będzie dzisiaj w Szczecinie. Tam nawet 24 na plusie. Wiatr umiarkowany, ciśnienie na odpowiednio wysokim poziomie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Będzie ładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
8: Po 11 w RMF Max o dwóch rzeczach chciałem przypomnieć. Pierwsza jest taka, że jutro jest Dzień Chłopaka, tak, przypominam. I też przypominam, dziewczyny, że my o Dniu Kobiet zawsze pamiętamy, a jak nie pamiętamy, to jest awantura. No. Marlon Hofstadt i I Like, lecimy z tą 11. Dawid Miązek, zapraszam.

Bez końca. Oscar Sims w RMF Max. Bez końca to mogłaby trwać jesień, czy nawet zima, pod warunkiem, że mamy kocyk, mamy co oglądać, mamy herbatkę z miodem i cytryną. A właśnie, słuchajcie, z tym miodem może być problem, bo miód zdaje się, że będzie drożał, dlatego że bardzo słabe zbiory miodu za nami w tym sezonie. No, słuchajcie, zawsze chcieliśmy być krainą mlekiem i miodem płynącą, a tu z miodem problem. Boję się sprawdzać, jak tam sytuacja, jeżeli chodzi o pogłowie krów mlecznych, wygląda. Ale za to diesel płynie po 9 zł. Black Eyed Peas z nami, Meet Me Halfway.

0: Jest to jedna z zalet słuchania RMF Max, że takich hitów można sobie posłuchać. Eli Oaks i Lavinia Reasons. No ale mamy też więcej zalet. Jest fajny klimacik, są konkursy, są nagrody, ale jest też gruba nagroda w postaci miliona złotych, którą możecie zgarnąć w złotej kumulacji w RMF Max. Już dzisiaj kolejny finał przed nami, a w tym finale jak tylko odbierzecie telefon, to już wiecie na pewno, że nie zarobicie mniej niż 5000 złotych, a gdzieś tam w sejfach czeka nawet milion. Milion złotych, który gdzieś tam bije od środka w ten sejf i mówi: weź mnie do domu. Chcesz zgarnąć gotówkę, nawet milion złotych, to nie czekaj, tylko ślij SMS-a z hasłem MAX pod numer 7467 za 4,92. Mniej niż kawa na mieście, mniej niż drożdżówka dobra, a możesz sobie za to zapewnić ogromny przypływ gotówki. A jak nie SMS-owo, to wbijaj na naszą stronę www.rmfmax.pl. Milion czeka, ty nie czekaj. Max.
1: Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: W te 5 lat, pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
9: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Swedish House Mafia i Licky Lee w RMF Max. Happiness is so sad. A my wracamy z okazji Dnia Kawy do najciekawszych miejscówek, w których zdarzało wam się wypić kawę. Tutaj SMS niepodpisany. Nocna zmiana między paletami się skitrałam. Idealne miejsce. Tu też niestety niepodpisana wiadomość, ale ostatnio piłam kawkę na środku Narwi na spływie kajakowym. No to w sumie przyjemniejsza miejscówka niż między tymi paletami. Widoki ładniejsze. A tutaj głosówka, którą podesłał nam Szymon, proszę bardzo.
1: Bunkier u klienta. Jak montowałem meble, to zaprowadził mnie, wziął mnie na kawę i zaprowadził mnie do swojego bunkra, który ukrył pod domem, bo czułem się w końcu bezpiecznie.
0: Ej, dobre, nie wiem, chyba każdy facet marzy o takim bunkrze pod domem, bo nigdy nie wiadomo, kiedy epidemia zombie będzie. Kamil, dziękujemy, lecą gadżety RMF Max. Chcecie też zgarnąć, to dajcie znać, w jakim najciekawszym miejscu, w jakich okolicznościach najciekawszych piliście kawusie 3001 albo Messenger RMF Max. Temper City z nami, Self-Aware.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: I po reklamie.
9: Cześć, jestem Angelika.
10: Jestem Tomek, a to moja ekipa.

0: Relaxa. Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Wtorek będzie w większości kraju ciepły i słoneczny, choć na wybrzeżu, zwłaszcza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, sporo chmur i tam możliwe przelotne opady deszczu. Najchłodniej w Białymstoku, tylko około 20 kresek na plusie, w centrum i na południu, jak w Warszawie czy Katowicach. Termometry pokażą 21-22 stopnie, a najcieplej będzie dzisiaj w Szczecinie. Tam nawet 24 na plusie. Wiatr umiarkowany, ciśnienie na odpowiednio wysokim poziomie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.

Mało miasteczkowy Dawid podsiadło w RMF Max, chociaż on wcale nie jest przecież z takiego małego miasteczka, bo zdaje się z Dąbrowy Górniczej, ale jakby nie było, numer świetny. Dawidowi podsiadło, dziękujemy. No i ja też mówię wam dziękuję, bo już robię miejsce w studiu Irkowi Jakubkowi i Asi Mając, a właściwie Asi Mając i Irkowi Jakubkowi. Zaraz po 12 zaczyna się program I Wszystko Gra. Tradycyjnie, jeśli ten program wam się podobał, to zapraszam na mojego Instagrama. Dawid Miązek, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się jutro po 9. Cześć.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Po poranku w RMF Max.
2: A pamiętacie, jak masło było tanie? Teraz po takich obniżkach masło ma wystrzelić. No i rzekomo zakłada się, że będzie kosztowało nawet po 9 ziko za kostkę.
3: Naprawdę?
2: Pewnie już wszystko zróbmy w tym kraju potychę. Niech będzie wszystko porówno potychę. No.
3: Czyli teraz jak będziesz chciał powiedzieć o jakiejś bogatej krainie, to trzeba będzie powiedzieć, że to jest kraina masłem i dieslem płynąca.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
9: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
10: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Samopołudnie w RMF Max Flash i najświeższa prognoza pogody. Monika Chrycko, zapraszam ponownie. Po dwóch meczach w naszej grupie w dywizji B Piłkarskiej Ligi Narodów mamy zaledwie jeden punkt. Piłkarska kadra Polski przegrała wczoraj w Sztokholmie ze Szwedami 1-3. Biało-czerwoni mieli swoje dobre chwile, ale trwały zdecydowanie za krótko. Zabrakło skuteczności w wykonaniu akcji i skuteczności w obronie. Jedyną bramkę strzelił do nas Sebastian Szmański.
1: Trochę więcej skuteczności, trochę więcej spokoju w dograniu z bocznej strefy do środka, kiedy jesteśmy już w tym polu karnym, trochę takiej pazerności nam brakuje, takiej bezludności, bo tak naprawdę Okaraż miał jedną rzutkę i zamienił na bramkę.
0: Przyznaje nasz obrońca Jan Bednarek. W piątek zagramy z Rumunią.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Koleje Wielkopolski nie dostały pieniędzy z Unii na zakup nowych pociągów. Przewoźnik podpisał wcześniej umowę na kupno 10 nowoczesnych składów typu Flirt i ma być ich więcej. Ale pytanie brzmi, skąd wziąć na to pieniądze?
3: Pieniądze unijne na tym etapie są wyczerpane, ale przed nami nowa perspektywa. Nie możemy nieskończoną się zadłużać. Budżet województwa jest tak konstruowany, że nie może przekraczać pewnego limitu. No i w związku z tym nie możemy myśleć o kredytach, powiedzmy, dodatkowych.
0: Mówił wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. W RMF Max teraz ważny temat. W całej Polsce ruszają dwie akcje. Tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz tydzień budowania relacji.
4: Przemoc się zmieniła, bo weszła sztuczna inteligencja, bo rozwinęły się narzędzia informatyczne.
0: Mówi zachodniopomorski wicekurator oświaty Andrzej Kobylec.
4: Chcielibyśmy, żeby uświadomić młodzieży, że nie należy bać się zgłaszać, że to nie jest skarżenie, to jest reagowanie i brak przyzwolenia na przemoc.
0: Do 2 października szkoły i przedszkola będą się skupiać na bezpieczeństwie dzieci i młodzieży oraz na wzmacnianiu dobrych relacji. To z pewnością poprawi komfort podróżowania komunikacją miejską w Tomaszowie Mazowieckim i okolicach, mówi Grzegorz Glimasiński, przewodniczący Rady Nadzorczej Tomaszowskiego MZK. Jak mówiliśmy, w Tomaszowie, gminie Lubochnia, ruszył przetarg na zakup nowych autobusów elektrycznych.
5: Komfort podróży będzie na najwyższym poziomie. Autobusy będą przestronne, klimatyzowane i wyposażone w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością i dla osób starszych.
0: Z Grzegorzem Glimasińskim rozmawiał nasz reporter Łukasz Kowalczyk. A na koniec flesza, gorąca końcówka września dla studentów. Jedni na ostatnią chwilę szukają miejsc w akademikach, inni mieszkań do wynajęcia.
6: Wakacje trochę trwały, także powoli trzeba się zacząć nastawiać.
7: Ale jest coś, co trzeba faktycznie przygotować przed rozpoczęciem roku?
6: Nie wiem, siebie. Najlepiej siebie.
7: To znaczy?
6: Pozytywne nastawienie oczywiście. Uśmiech i tyle.
7: Jak spędzisz ostatnie dni wakacji?
6: Wyśpię się. Przede wszystkim się wyśpię.
0: Zazdrościmy, a te głosy zebrał Stanisław Pawłowski od studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

0: RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Dzisiaj synoptycy prognozują sporo słońca w większości kraju, ale nad Trójmiastem możliwa przewaga chmur i tam przelotne opady deszczu. Najchłodniej w Białymstoku około 20 kresek na plusie, w centrum i na południu, w Łodzi czy Krakowie słonecznie i do 22 stopni maksymalnie. Najcieplej dzisiaj w Szczecinie, tam termometry mają pokazać nawet 24 stopnie. Wiatr umiarkowany, ciśnienie wysokie, a deszcz tylko miejscami może spaść na północy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Dzisiaj jest dzień kuriera w kalendarzu, 29 września.
1: Także normalnie o tej porze, wiadomo, jest tu ekipa, ale dzisiaj...
2: Poczuj dobry beat.
1: Dzisiaj ekipę zastępuje paczka. Hello! Asia Meus, Irek Kubek.
0: Dzień dobry!
1: Dzień kuriera.

0: 12:12 na zegarach RMF Max. Patrząc za oknem dzisiaj, u nas jest fajnie, mam nadzieję, że u was też jest przyjemnie i sympatycznie, bo mieliśmy z Asią taki moment, że prosiliśmy pogodę, mówiliśmy, tak, pogodo, zrób się na koniec miesiąca, tylko fajna pogoda. No i pogoda posłuchała i zrobiła się rewelacyjna.
1: To teraz podobnie ciepłe, gorące myśli trzeba wysyłać w stronę miliona złotych, który jest do wygrania w złotej kumulacji w RMF Max.
0: I my będziemy wysyłać te myśli w waszym imieniu. Wygrajcie milion, no wygrajcie milion. Otwórzcie razem z nami te najszczęśliwsze sejfy i zrób się tak, żeby milion pojawił się na waszym koncie.
1: A żeby dać sobie szansę na taką sytuację, w której być może wygracie milion, trzeba się zgłosić do złotej kumulacji SMS-em o treści Max, który wysyłacie teraz na nowy numer 7467, a taka wiadomość kosztuje 4,92.
0: Zanim się wszyscy zorientują, że mamy nowy numer 7467, bądź tym, który wykorzysta tę szansę i zagraj i wygraj milion Max. Niech leci SMS-em najlepiej teraz. 7467 milion w RMF.

0: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24,39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
14: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
15: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi.
19: I po reklamie.

0: 12.30 na zegarach RMF Max. No nic tak bardzo nie poprawia radości popołudnia w pracy jak Armin van Buuren i perspektywa paru dni wolnego.
1: No i właśnie w tym temacie, coś co musicie dzisiaj wiedzieć, zwłaszcza w pracy, jest pomysł na kolejne nowe święto państwowe. Dzień zaślubin Polski z morzem.
0: Ale fajnie.
1: 10 lutego miałoby być świętowane.
0: 10 lutego.
1: Tak.
0: Wolny dzień zaślubin Polski z morzem. Całe szczęście, że to będzie luty nad morzem, bo wtedy przynajmniej nie ma zbyt wielu oczekiwań co do pogody.

0: prostu, i to nie jest wcale kwestia małych wymagań, po prostu wszystko, czego chcecie, jest...
1: Małych wymagań? Nie, Irek, nie.
0: Naprawdę? Chcesz powiedzieć, koniec z nami, odchodzę?
1: Tak. Asia.
0: Zostań chociaż na prognozę pogody, wiesz, jaka będzie fajna, szczegóły za chwilę.
1: Przemyślę to.
0: 23 minuty i pierwsza po południu.
2: Reklama. A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
3: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
2: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
4: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media.

0: Expert.
1: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: I po reklamie.

0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Dzisiaj synoptycy prognozują sporo słońca w większości kraju, ale nad Trójmiastem możliwa przewaga chmur i tam przelotne opady deszczu. Najchłodniej w Białymstoku około 20 kresek na plusie, w centrum i na południu, w Łodzi czy Krakowie słonecznie i do 22 stopni maksymalnie. Najcieplej dzisiaj w Szczecinie, tam termometry mają pokazać nawet 24 stopnie. Wiatr umiarkowany, ciśnienie wysokie, a deszcz tylko miejscami może spaść na północy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Weź sprawdź.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Zaraz pogoda w RMF Max.

0: Ostatni wtorek września, piękna jesień za oknami, RMF Max w głośnikach. No czego chcieć więcej?
1: Najbardziej wzruszającego momentu wczorajszego meczu Polska-Szwecja.
0: A to dla mnie zawsze hymny.
1: Hymny też fajne. Po meczu był ten wzruszający moment, jak Robert Lewandowski podarował swoją koszulkę młodemu kibicowi. Podarował młodego, normalnie zatkało, przytulił tę koszulkę.
0: Przytulał, ściskał, uśmiechał się, był najszczęśliwszym dzieckiem na świecie przez moment.
1: No i może to dlatego fajnie, że Robert grał tylko minutę, bo jak gra dłużej, to wtedy nie daje takich koszulek pomeczowych, tylko takich do minuty, a masz.

0: mama.
1: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
2: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowid. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
7: Profilaktyka! Podaj dalej!
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Kolejna porcja najświeższych informacji już teraz w RMF Max. Monika Chrycko, zapraszam ponownie na Flash. 6 kolejnych osób zostało zatrzymanych w aferze Collegium Humanum. To osoby, które pełnią lub pełniły w przeszłości wysokie funkcje w 2 prywatnych uczelniach wyższych. Są z Mazowsza oraz z Wielkopolski.
8: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali rano na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej prowadzącej śledztwo w sprawie afery Collegium Humanum. To kontynuacja wielowątkowego postępowania, które dotyczy handlu dyplomami wyższej uczelni oraz prania brudnych pieniędzy. Jeszcze dziś zatrzymani mają zostać przetransportowani do siedziby prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty.
7: To był Krzysztof Zasada.
5: To jest RMF Max.
7: Od tego miesiąca w Krakowie obowiązują nowe zasady wynajmu miejskich lokali użytkowych. Zarząd budynków komunalnych zmienił przepisy po blisko 2 dekadach.
9: Uprościć sposób wynajęcia lokali, zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla organizacji pozarządowych, aby ułatwić, maksymalnie uprościć dla osób fizycznych, które na przykład chcą wynająć sobie garaż lub miejsce postojowe.
7: Wyjaśniał Marcin Paradysz, dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu realizuje projekt Przewaga Zdrowia. W jego ramach możecie skorzystać z proponowanych diet, konsultacji z dietetykiem czy psychologiem online lub stacjonarnie w szpitalu przy Alei Witosa. A jakie składniki są kluczowe w naszej diecie?
10: Dominującą elementem i składnikiem pokarmowym są oczywiście węglowodany, ale w takiej wypośrodkowanej ilości, bym powiedziała, czyli nie przekraczają 45% zapotrzebowania kaloryczności w tej diecie. Tłuszcze nasycone, czyli te najbardziej predysponujące niestety do rozwoju zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych, nie przekraczają 10%.
7: Mówiła szefowa pododdziału endokrynologii i diabetologii USK w Opolu profesor Agata Bronisz. Stowarzyszenie Tomaszów Mazowiecki Nasz Wspólny Dom zaprasza do udziału w nowym projekcie. Chodzi o stworzenie animacji poklatkowej o historii Tomaszowa. Autorami mają być młodzież i seniorzy.
11: No tutaj właśnie chcemy tak naprawdę połączyć pokolenia. Chcemy, żeby ludzie starsi, czyli seniorzy, opowiedzieli trochę młodym ludziom o tym, jak to miasto wyglądało kiedyś i połączymy pokolenia, więc ten projekt będzie wielowymiarowy.
7: Mówiła Aleksandra Jagodzińska ze Stowarzyszenia Tomaszów Mazowiecki Nasz Wspólny Dom. Końcówka września z piękną pogodą, warto to wykorzystać i wolny czas spędzić na świeżym powietrzu. Także w Inowrocławiu Aura dopisuje.
12: Piękna pogoda dzisiaj, łapie pani ostatnie słońce, jeszcze jesienią?
13: Tak, łapię. Tam maleńkimi krokami zmierzamy ku zimie, więc trzeba czepać.
12: Nie zapowiada się, żeby zima miała przyjść.
13: W tym tygodniu rzeczywiście piękna pogoda, ale później nie wiadomo, co będzie.
7: No mamy nadzieję, że taka piękna pogoda jeszcze długo będzie nam towarzyszyła. A z jedną z mieszkanek Inowrocławia rozmawiała Karolina Stramowska.
5: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Wtorek minie nam wszystkim pod znakiem słońca i przejaśnień, choć na wybrzeżu w Trójmieście sporo chmur i tam, jak mówiliśmy, możliwe przelotne opady deszczu. Najchłodniej dzisiaj w Białymstoku około 21 kresek na plusie. W centrum i na południu, w Warszawie czy Katowicach termometry pokażą 21-22 stopnie, a najcieplej będzie dzisiaj w Szczecinie. Tam skok nawet do 24. Wiatr do końca dnia powieje raczej umiarkowanie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: To jest wtorek. Cztery po pierwsze. Masz taką koleżankę w pracy, która tak mówi: ej, hello. Ona wam
1: na
0: teraz
1: pewno
0: mówi: ej,
1: nie.
0: Chodźcie na kawkę popołudniową. I posłuchajcie, jak brzmi czas w pracy. Tak brzmi, przynajmniej w naszej pracy. A nasza praca jest waszą radością. Tu RMF Max. Sombra.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: È tutto che ho preciso. Tirou o meu juízo.

0: Tylko nie w takim tempie. Wczoraj 6 sygnałów. 6 sygnałów cierpliwości, aż ktoś wreszcie odbierze telefon, odbierze i wygra. Nawet 1 000 000 złotych.
1: Wniosek z tego jest prosty, jak już się zgłaszacie do naszej zabawy, do naszej złotej kumulacji, a my do was dzwonimy, to po prostu odbierajcie telefony.
0: Także jak chcecie się zgłosić, to proszę zagrać teraz, bo SMS 7467 za 462 przyjmuje same szczęśliwe zgłoszenia. Właśnie teraz. Max wysyłacie na 7467.
1: A to wszystko po to, żeby wygrać nawet 1 000 000.
0: Oho! Max. 7467.

0: Ja też dołączam. Jestem Agata.
1: What up, it's the weekend.
2: What's up, it's Sean Paul.
3: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
3: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.

0: daj mi znać.
1: Podobno mu jeszcze nie dała znać. Następna piosenka Oskara Cymsa będzie o tym, że ona mu jednak dała znać i będzie piękna historia o miłości i będziemy ją grali w RMF Max.
2: Dokładnie tak będzie. Nowa specjalizacja w internecie się rozwinęła. Grzybfluencer, czyli taki grzybowy influencer. No generalnie chodzisz na grzyby, robisz z tego filmiki na TikToka, zbierasz lajki obserwujących.
1: Tak, i to, że ktoś pójdzie na twoją miejscówkę po tym, jak mu podpowiedziałaś, to jeszcze nie jest największa katastrofa.
2: Nie?
1: Największa będzie dramat, jak jakaś firma zaproponuje ci współpracę za milion i to będzie producent przyprawy grzyby w proszku.

0: 23 minuty przed 14. Dorzucamy muzycznie dużo energii, bo wiemy, że przed obiadem to niektórzy mogą czuć się troszkę osłabieni.
1: Ja tak mam po obiedzie, że po obiedzie drzemka. Przed obiadem to o pogodzie bym chętnie posłuchał, bo z pogodą to my jesteśmy umówieni. No super fajne 2 tygodnie. Sprawdźmy te najbliższe prognozy. Słuchajcie razem z nami RMF Max.
2: Reklama.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
4: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnym.

0: na kupach.
1: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
2: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
6: Blik.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
10: AI,
9: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Wtorek minie nam wszystkim pod znakiem słońca i przejaśnień, choć na wybrzeżu w Trójmieście sporo chmur i tam, jak mówiliśmy, możliwe przelotne opady deszczu. Najchłodniej dzisiaj w Białymstoku, około 21 kresek na plusie, w centrum i na południu, w Warszawie czy Katowicach termometry pokażą 21-22 stopnie, a najcieplej będzie dzisiaj w Szczecinie. Tam skok nawet do 24. Wiatr do końca dnia powieje raczej umiarkowanie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Sprawdzisz?
4: Sprawdź!
3: Sprawdź!
4: Pogoda w RMF Max.

0: użyli taki numer, że o rzesz, 9 minut i godzina 14. Wiem, że śpiewaliście, że na zakupy.
1: I dobrze śpiewaliście, można iść na zakupy, bo się bogacimy. My naród, my Polacy. Nowe dane pokazują, że w ubiegłym roku nasz dochód rozporządzalny na osobę to było 3,5 tysiąca złotych.
0: Musiałem sprawdzić, co to ten dochód rozporządzalny. Słuchajcie, to jest tyle, ile nam zostaje, jak już zapłacimy wszystko, to nam zostaje dochód rozporządzalny na pozostałe.
1: Średnio 3,5 tysiąca złotych, no.
0: Całkiem nieźle. Teraz wiem, dlaczego masło wpadło na pomysł, żeby być po 10 zł. A diesel 9,50. Za godzinę powiemy, że dochód rozporządzalny jednak mamy trochę mniejszy. Na RMF Max zawsze możecie liczyć.
2: Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Pa! Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Na zegarach wybiła 14, to czas w RMF Max na skrót najważniejszych informacji. Monika Chrycko, zapraszam. Sąd rodzinny w Wąbrzeźnie w Kujawsko-Pomorskim zdecyduje o losach 13-latka, który miał planować zamach w swojej szkole podstawowej. Policjanci udaremnili jego plany. Wczoraj wczesnym rankiem zatrzymali go w domu.
8: 13-latek podczas przesłuchania prowadzonego przez policjantów przyznał się do tego, że planował atak na uczniów w szkole. Z badania wymaga jeszcze motywacja nastolatka. Wiadomo, że uczestniczył w internetowych forach z treściami ekstremistycznymi. Wiadomo, że o swoich planach poinformował osobę, obywatela Szwecji, z którą grał w sieci. Ta osoba zawiadomiła policję. Ostrzeżenie otrzymała Komenda Główna, która przekazała je do Wąbrzeźna. Wiele wskazuje na to, że zamach udaremniono w ostatniej chwili. Atak miał nastąpić wczoraj.
7: Tyle Krzysztof Zasada.
9: Słuchacie RMF Max.
7: Z RMF Max jesteście zawsze na bieżąco. Kolejne ekrany akustyczne pojawią się wzdłuż opolskiego odcinka autostrady A4, tym razem między węzłami Opole Południe i Krapkowice.
10: A to dlatego, że na tym odcinku dochodziło do przekroczenia dopuszczalnych norm natężenia hałasu, na co narażeni byli mieszkańcy. Przetarg właśnie został ogłoszony, a wybrana firma będzie miała 15 miesięcy na montaż barier akustycznych.
7: Tyle nasza reporterka Ewelina Machacka. Już jutro młodzieżowa reprezentacja Polski w piłce nożnej zagra w Katowicach mecze ze Szwecją w ramach eliminacji Mistrzostw Europy. Podopieczni Jerzego Brzęczka wygrali do tej pory wszystkie 8 meczów, ale nadal nie mogą być pewni awansu. Mają 3 punkty przewagi nad Włochami, z którymi zagrają w ostatniej kolejce. Spotkanie ze Szwecją rozpocznie się o godzinie 18 na arenie Katowice.
11: Dla nas taką najbardziej interesującą grupą to jest ta grupa, gdzie są Niemcy z Grekami, bo tutaj jest jak gdyby też walka o tą drugą pozycję. Tak?
7: Mówił Jerzy Brzęczek, selekcjoner reprezentacji Polski U21. Wspólny projekt filmowy młodzieży i seniorów to pomysł Stowarzyszenia Tomaszów Mazowiecki Nasz Wspólny Dom. W ramach projektu ma powstać film poklatkowy o historii Tomaszowa. Jak będzie wyglądała jego realizacja?
12: Będziemy też opierać się na doświadczonych osobach, między innymi na pani Magdalenie Bryl, która jest doskonałą reżyserką, oraz to właśnie ona stworzy taką poklatkową wersję całej naszej opowieści.
7: To była Aleksandra Jagodzińska, członkini Stowarzyszenia Tomaszów Mazowiecki Nasz Wspólny Dom. Ostatnie dni września nad morzem zapowiadają się ciepło i słonecznie. Turyści chętnie z takiej pogody więc korzystają. Jak mówią, można się nawet opalać.
13: Piękna pogoda, cieplutko, fajnie. Kto by pomyślał?
14: Podoba się pani nad morzem?
13: Bardzo. Teraz to mieszkamy na Dolnym Śląsku. Wczoraj o południu leżaczki wzięłyśmy sobie na plaży, tak z 2 godzinki poczylowałyśmy. Tak? Jesteśmy właśnie po śniadanku, brzuszki pełne, idziemy na molo teraz sobie poodpoczywać troszkę. A później plaża na pewno będzie, jakiś obiadek i dzień zleci.
7: Usłyszała od wypoczywających w Międzyzdrojach Anna Pałamar.
9: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Specjaliści od pogody prognozują nam dzisiaj sporo słońca w większości kraju, choć nad morzem w Trójmieście nie zabraknie chmur i przelotnych opadów. Najchłodniej ma być, jak mówiliśmy, w Białymstoku, tam około 20 kresek na plusie. W centrum i na południu, w Katowicach czy Krakowie słonecznie i tu do 22 stopni. A najcieplej dzisiaj w Szczecinie, tam nawet 24 kreski na plusie. Wiatr umiarkowany, ciśnienie na odpowiednio wysokim poziomie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
16: Pani minister widziała już lalkę.
17: Pani minister edukacji, dodajmy, i są ministerialne zalecenia w temacie lalki właśnie.
16: I wy musicie wiedzieć wszystko. Wybaczcie, także na ten temat.
17: Powiemy wam, oczywiście, że wam powiem.
16: Pewnie, Asia Meuzirek-Jakubek, to jest popołudnie RMF Max 5 po drugiej.

0: Ważna informacja. Koniec z klikaniem na Facebooku teraz w pracy. Pomyślcie o tych wszystkich fajnych ludziach, których znaliście z naszej klasy.
1: Pomyślcie bardzo ciepło. Okazja jest idealna, bo 25 lat temu bujaliśmy się właśnie do tego numeru.
0: Od ćwierć wieku się przy tym numerze bujamy. To jest nasza muzyczna perełka na wtorek po południu.

0: RMF Max zawsze, zawsze dotrzymuje słowa. Ministerialne zalecenia w sprawie najnowszej lalki, tej kinowej lalki, już się pojawiły.
1: Iść do kina, mówi pani minister edukacji Barbara Nowacka. Tak, pani Barbara już była, bardzo jej się podobało i mówi, że absolutnie koniecznie trzeba iść do kina.
0: Iść do kina, to mówi pani minister edukacji i ja bym poszedł. Pod warunkiem, że pan minister finansów kupi popcorn. No. Albo bez szaleństw. Małe na czos.
2: Reklama.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
3: Dobra, zdradź sekret.
2: Jaki sekret?
3: No, ten twój patent na zakupy.
2: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
3: Tylko w Modivo?
2: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
3: I co z tym cashbackiem?
2: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
3: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: się bawimy w złotej kumulacji, w której 1 000 000 złotych w maksie jest do wygrania, a za mniej więcej godzinę pierwszy finał dzisiaj.
1: Teraz jest dobry moment. Teraz jest dobry moment. Ja wiem, że finał za godzinę, ale teraz jest dobry moment, żeby SMS o treści MAX wysłać na nasz nowy numer. Uwaga, 7467 za 4,92 z VAT-em. Tyle kosztuje ten SMS. MAX na 7467, bo właśnie tak wchodzicie do gry o 1 000 000 złotych.
0: Ty też masz szansę na 1 000 000, tylko daj sobie tą szansę.
1: MAX 7467.

0: Madonna, numer tak dobry jak pogoda za oknem, a co szykuje pogoda w najbliższych godzinach, sprawdzimy w RMF Max za kilka chwil, bądźcie blisko.
1: A jak nie macie okna w pracy, to tam zaufajcie, jest okej, okay, jest okej. Okay.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100!
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
12: Blik.
13: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
14: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tak.

0: wracają twoje hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Specjaliści od pogody prognozują nam dzisiaj sporo słońca w większości kraju, choć nad morzem w Trójmieście nie zabraknie chmur i przelotnych opadów. Najchłodniej ma być, jak mówiliśmy, w Białymstoku, tam około 20 kresek na plusie. W centrum i na południu, w Katowicach czy Krakowie słonecznie i tu do 22 stopni. A najcieplej dzisiaj w Szczecinie, tam nawet 24 kreski na plusie. Wiatr umiarkowany, ciśnienie na odpowiednio wysokim poziomie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.

0: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed.

0: Zuzu, Shakira nam robi Zuzu. Z pozdrowieniem dla wszystkich leniwców, którzy zobaczyli 14:55 i pomyśleli sobie, że w dzień kuriera, no, a dzisiaj jest dzień kuriera,
1: jest
0: ich ulubiona paczka mówi do jutra.
1: No to do jutra, Asia i Rek, pa.
2: Reklama.
3: 18:47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24:39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Kari Miecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Flash, sport i pogoda to już teraz w RMF Max. Monika Chrycko, zapraszam. Posłuchajcie. To jest budżet na miarę naszych czasów, tak przyjęty właśnie przez rząd. Plan finansowy państwa na przyszły rok ocenia Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Ekspert podkreślił jednocześnie konieczność zmian w finansowaniu służby zdrowia.
8: Co roku ochrona zdrowia jest finansowana w coraz większym stopniu z budżetu centralnego, a nie ze składek, które do tego miały służyć. Już budżet nam pokazuje, że ochrona zdrowia wymaga pilnej reformy.
7: A na ochronę zdrowia w przyszłorocznym budżecie zapisano 274 miliardy złotych.
5: To jest RMF Max.
7: Sopoccy radni chcą uchwalić nowe zasady przyznawania mieszkań komunalnych. Miasto czeka na zmiany w prawie krajowym, które mogłyby przełożyć się na możliwość przydzielania lokali osobom spoza Sopotu.
9: Czekamy, ponieważ prawdopodobnie w tym roku powinna zmienić się ustawa o ochronie lokatorów i ona będzie bardzo dużo implikowała nasze lokalne zasady przyznawania.
7: Mówił Michał Banacki, wiceprezydent Sopotu. Uwaga, jeże! Takie znaki drogowe montowane są w Gdyni. Pierwsze pojawiły się na Babich Dołach oraz na Fikakowie. W planie są kolejne lokalizacje.
10: Teraz właśnie, kiedy robi się szybciej ciemno, kiedy jeże zaczynają szukać schronień na zimę, one są małe, niskie, powoli chodzą, nie błyszczą im oczy w ciemności.
7: Mówiła Agata Grzegorczyk, koordynatorka do spraw zwierząt w Gdyńskim Urzędzie Miasta. Warszawskie zoo zbiera żołędzie i orzechy dla swoich zwierzaków. Potrzebne jest aż 1,5 tony jesiennych przysmaków. Skorzystają małpy, papugi czy żubry.
11: Będzie ona trwała do 4 października, czyli do Światowego Dnia Zwierząt. Nie zbieramy kasztanów. Kasztanów nie jedzą nasze zwierzaki, więc bardzo prosimy o nieprzynoszenie kasztanów, bo one po prostu są niepotrzebne w diecie zwierząt. I akcja będzie trwała właśnie do 4 października lub do uzbierania odpowiednich ilości darów. Potrzebujemy 1500 kg żołędzi, 300 kg orzechów włoskich i 200 kg orzechów laskowych.
7: Usłyszał reporter RMF Max od Anny Tadry z warszawskiego zoo. 50 skrzypków z całego świata przyjedzie do Wielkopolski. Przed nami międzynarodowy konkurs imienia Henryka Wieniawskiego. Wydarzenie organizowane jest w Poznaniu już po raz 17. A więcej na ten temat powiedziała nam dyrektor konkursu Karolina Kaźmierczak.
12: Tegoroczny konkurs rozpocznie się 8 października koncertem inauguracyjnym, a już dzień później, 9 października, w auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza rozpoczną się przesłuchania konkursowe. Program konkursu Wieniawskiego pozwala uczestnikom zaprezentować się w najróżniejszych formach wykonawczych, od występów solowych, przez recitale z fortepianem, po grę z orkiestrą.
7: Gala wręczenia nagród odbędzie się 23 października.
13: To Flash Sportowy RMF Max. Zaczynam od tenisa. Hubert Hurkacz dosłownie przed chwilą przegrał finał turnieju tenisowego w fińskim Chengdu. Polak uległ Alejandro Dawidowiczowi Fokinie. Nie milkną echa wczorajszej porażki piłkarskiej kadry Polski ze Szwecją. Biało-czerwoni przegrali mecz w Lidze Narodów 1-3. Kolejne spotkanie w tej serii rozgrywek z Rumunią w piątek. Teraz jeszcze PKO. W kwietniu zakończy się kadencja dotychczasowego prezesa Radosława Piesiewicza, który trafił do aresztu. Obowiązki prezesa do tego czasu będzie pełnić Marian Kmita, a później odbędą się wybory. Wystartuje w nich Robert Korzeniowski.
14: Będę przygotował się do startu w wyborach i kiedy te wybory zostaną ogłoszone, to liczę na to, że moja kandydatura też znajdzie akceptację jako kandydatura, a potem oczywiście stanę do wyborów.
13: Deklaruje nasz wybitny chodziarz.
7: Wtorek minie nam wszystkim pod znakiem słońca, ale i chmur. Najchłodniej w Białymstoku, około 20 kresek na plusie. W centrum i na południu, w Łodzi czy Krakowie termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie, a najcieplej w Szczecinie nawet 24 kreski powyżej zera. Na północy, w Trójmieście więcej chmur i tam możliwe przelotne opady deszczu, a wiatr momentami może powiać też tam trochę mocniej. Ciśnienie w całym kraju jest wysokie.
15: Prawie 5 minut po godzinie 15, tutaj RMF Max, tutaj kanał nadawczy, witamy serdecznie.
16: Dzień dobry, Justyna Borycka.
15: Piotrek Świderski.
16: I trochę słońca jeszcze o tej porze, fajnie, co?
15: Pewnie, no. Super, jak no najwięcej to, tego słońca.
16: To jeszcze trochę Szwecji, tak po wczoraj, Swedish House Mafia i Lykalina, dobry początek w RMF Max.

0: wspomnienia odblokowane Morandi Angels w RMF Max, tutaj cały czas kanał nadawczy. A propos, takie info właśnie znalazłem dla millennialsów. Słuchajcie, legendarny Winamp zapowiedział powrót.
1: Wow, to był taki do odtworzenia program, nie?
0: No tym nieco młodszym tylko wytłumaczę, że to był kiedyś taki Spotify, ale dodatkowo można było sobie na nim wybrać swoją ulubioną skórkę i odpalić
1: skórkę.
0: Wizualizację. Pamiętasz to?
1: Jezus, tak, oczywiście, że tak. Taką w krokodyla na przykład kiedyś miałam.
0: Moja była ulubiona, ta srebrna.
1: Fantastyczne, naprawdę, ale jak wraca? W sensie, przecież już nikt nie słucha muzy tak z plików pobranych na komputer.
0: No, podobno ma być to współpraca z pewnym streamingiem i z płatną subskrypcją.
1: Dobra, no, teraz wszystko tak się robi, wiadomo. Ale kochani, jeśli też wiecie, o czym my mówimy, to myślę, że to jest najwyższy czas, żeby umówić się na wizytę kontrolną do lekarza. Tak się tylko troszczymy o was. Dobrą muzą też. Zalia, tylko kochaj mnie w RMF Max.

0: Piotrek już się tutaj przeciąga. Już szyję rozluźnia, bo wie, co się będzie działo. Offenbach i Star Sailor za nami w RMF Max, ale zegar już został uruchomiony. Dokładnie 11 minut zostało do dzisiejszego losowania w złotej kumulacji, która teraz także jest w RMF Max. Tylko telefon, słuchajcie, musi być odebrany, no. Wczoraj Paweł Jabłoń dzwonił i nikt nie odebrał. I jak? Nie można tak.
1: Drugi w historii finał o 1 000 000 złotych.
0: I to jest milion, który może być dzisiaj twój, tylko trzeba ten telefon odebrać, bo taka szansa może się już nie powtórzyć. Ale teraz jeszcze masz szansę do tego finału wejść i się zgłosić.
1: Możesz wejść za 4,92 SMS-em z hasłem MAX na nowy numer 7467.
0: Pamiętajcie, 67. To się może teraz przydać, faktycznie. 7467, hasło MAX, tutaj się zgłaszacie, a finał złotej kumulacji już za chwilę.

0: to Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
0: Ostatnie minuty uciekają. 15.33, losowanie, więc to jest ostatnia chwila, żeby jeszcze się zgłosić i zawalczyć o milion.
4: Wbijajcie na rmfmax.pl albo ślijcie SMS-a z hasłem MAX za 4.92 na nowy numer 7467.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Złota Kumulacja w RMF FM. Sejfy, złoto, kasa, milion złotych. Tu idziemy na całość, to jest ostatni wtorek w Złotej Kumulacji, ostatni wtorek września w Złotej Kumulacji dokładnie. Czekamy, jest sygnał, bardzo dobrze, telefon naładowany, to się liczy i teraz... Żeby ktoś odebrał. Jak ja bardzo chcę z kimś porozmawiać o tym właśnie, co się może za chwilę wydarzyć. Ja wiem, że może nie patrzycie w telefon, przeżywacie jeszcze naszych piłkarzy. Halo, tu Złota Kumulacja, z kim mam do czynienia? Paweł Jawor, cześć.
2: Halo.
1: Halo, dzień dobry, Złota Kumulacja, dzwonię w sprawie dużych pieniędzy, Paweł Jawor.
2: Dzień dobry, Julita z tej strony.
1: Cześć Julito, zaskoczona jesteś chyba bardzo.
2: Bardzo, bardzo.
1: Gdzieś cię zastałem? W jakichś takich okolicznościach? W pracy jesteś myślami? Czy przy czym? Przy obiedzie?
2: Wracam do domu.
1: Okej. Środek transportu? Jedziesz autobusem, idziesz piechotą, jedziesz autem?
2: Jedę samochodem.
1: Jedziesz samochodem. Słuchaj, jakieś mamy problemy chyba na

0: Łączach. Proszę, wybierz szybko numer sejfu od 1 do 30, żebyśmy mogli spokojnie już porozmawiać o tym, co wspaniałe.
1: 25.
0: I to mamy. Ale się cieszę. Sejf numer 25 jest twój, ale Julii, to nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował go odkupić od ciebie. W ogóle jest taka opcja? Rozważałaś to kiedyś?
1: Nie, zostaję przy sejfie.
0: Nawet jak nie powiedziałem żadnej sumy? A co jakbym powiedział, że jest więcej?
1: A ile proponujesz?
0: Proponuję 10 tysięcy złotych. Minimum w sejfach 5 tysięcy złotych. To jest podwójna wartość minimum.
1: Nie, zostaję przy sejfie.
0: Mhm. No, no. Chyba masz coś upatrzonego, tak? Że tak idziesz, celujesz w największe kwoty, tak? Coś sobie marzyłaś. Coś sobie marzyłaś, żeby kupić, tak?
1: Oczywiście.
0: I co to by było?
1: No i dużo mam takich rzeczy, które chciałabym sobie kupić. Ciężko mi tak teraz wymyśleć na poczekaniu, ale dużo jest tego.
0: Okej, okay, jest cała lista. Dobra, czwarta zawodniczka z ciebie. Ja proponuję ostatecznie 12 tysięcy złotych, a jaka jest twoja ostateczna decyzja? Sejf czy 12 tysięcy złotych? Przypomnę ci tylko, minimum w sejfach 5 tysięcy złotych, a nagroda główna to jest milion.
1: Zostaję przy sejfie.
0: A nic się nie rusza.
1: Nie.
0: No to co? Ostatecznie otwieramy.
1: Oczywiście.
0: Dobra. Wygrywasz. Trzymasz się tam mocno kierownicy?
1: Tak.
0: 5 tysięcy złotych i złoto wartości 3 tysięcy złotych.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Jest radość, jesteś tam jeszcze z nami, tak? Nie musisz zjechać na pobocze. Okej, okay. Widzę, że jesteś mocno skupiona na jeździe, zwłaszcza jeżeli dotarły jeszcze do ciebie takie informacje, to powinnaś. A gdzie jesteś, tylko powiedz nam szybko. Z jakiej miejscowości? Gdzie jedziesz?
1: W Bydgoszczy.
0: Bydgoszcz. Do Bydgoszczy, do Julity trafia 5 tysięcy złotych i złoto o wartości 3 tysięcy złotych. Gratulujemy Julicie. No a słuchajcie, ostatni wtorek września złotej kumulacji za nami. A co przygotowaliśmy dla was na jutro? Zostańcie z nami.
2: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: A jutro? 30 września. Max świętuje urodziny, więc będą niespodzianki w złotej kumulacji. Naprawdę szykujcie się, bo my jesteśmy już gotowi. Julita dzisiaj 5 koła wygrała i złoto o wartości 3 tysięcy złotych. Jutro to możesz być ty. Możesz pogadać z Pawłem Jaworem, chociaż z nim bywa ciężko, ale Julita była twarda, nie dała się, wzięła sejf. No i co? I kwota może być jeszcze większa. Nawet milion jutro do zgarnięcia.
4: Jutro będziesz mógł pogadać z Olkami. A jeżeli chcesz się już teraz wbić do losowania o nawet, właśnie jak Justyna powiedziała, milion złotych, to szlijcie teraz Max na nowy numer 7467 za 4,92 lub wejdźcie na rmfmax.pl.
3: Jutro Olki?
4: Jutro Olki.
3: Faktycznie, no to jeszcze fajniej. Super. Szykujemy się w takim razie rmfmax.pl albo Max na 7467.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
7: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: urodziny liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: What's up everybody, ja mamy Van Buren.
1: Cześć kochani, z tej strony Klau.
2: Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
3: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
4: Wtorek minie nam wszystkim pod znakiem słońca, ale i chmur. Najchłodniej w Białymstoku, około 20 kresek na plusie. W centrum i na południu, w Łodzi czy Krakowie termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie, a najcieplej w Szczecinie nawet 24 kreski powyżej zera. Na północy, w Trójmieście więcej chmur i tam możliwe przelotne opady deszczu, a wiatr momentami może powiać też tam trochę mocniej. Ciśnienie w całym kraju jest wysokie.

0: ten numer jeszcze długo mi się nie znudzi. Shouts i Won't Forget You w RMF Max. A dzisiaj jeszcze przy tym pięknym słońcu, no nawet sobie można buzię opalić, powiem szczerze. Ja czuję, że mam takie wypieki.
1: No, rzeczywiście widać.
0: Coś jest, nie?
1: Ale ładnie, ładnie.
0: To z emocji, słuchajcie. Za chwilę 16.
1: Będzie flesz, będzie pogoda, więc zostańcie z nami. Tu cały czas kanał nadawczy.
0: No to jedziemy. Bęgery też będą.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
3: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowid.
8: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Tu Radek.
0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Punkt 16 na zegarach, w RMF Max. Czas na porcję najświeższych informacji. Monika Chrycko, zapraszam na flash. 4,5% PKB, tyle w przyszłym roku Polska ma wydać na obronność. To prawie 200 miliardów złotych. Dużo, ale sprawdźmy, jak wypadamy w porównaniu do naszych wschodnich sąsiadów.
7: Ukraina planuje wydać w przyszłym roku na obronność, uwaga, aż 44% PKB. To ma być około 425 miliardów złotych. Jeszcze większy budżet wojenny planuje Rosja. Kreml zamierza wydać w przyszłym roku na armię, po przeliczeniu, niemal 800 miliardów złotych. 4 razy więcej niż my.
6: O czym informował Igor Skrzypek.
4: Słuchacie RMF Max.
6: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Serca. Jak pokazują badania, ruch to zdrowie i to dosłownie. Choroby sercowo-naczyniowe stanowią główną przyczynę zgonów w naszym kraju, szczególnie wśród osób powyżej 45 roku życia.
8: Profilaktyki, której fundament stanowi regularny ruch, nie warto odkładać do pierwszych objawów. Tymczasem z badania Multisport Index wynika, że blisko co trzeci Polak nie uprawiał żadnej aktywności fizycznej w ciągu miesiąca, nie spacerował, nie jeździł na rowerze, nie robił żadnych ćwiczeń. Nie pomaga funkcjonowanie w rzeczywistości 3 krzeseł. Rano siedzenie w samochodzie, później przy biurku, a wieczorem w fotelu przed ekranem.
6: A jak to zmienić?
8: Dużą rolę mają tu pracodawcy. Jeśli praca wymaga wielu godzin przy biurku, jej organizacja powinna umożliwić krótkie przerwy na ruch, spotkania podczas spaceru czy aktywne dojazdy.
6: Tyle kardiolog sportowy z Warszawy, Łukasz Małek. A skoro o sercu mowa, to w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu przeprowadzono pierwszy w Polsce przeszczep serca oddawcy ze Słowacji. 44-letni mężczyzna, który od lat chorował na serce, został zoperowany 21 września. Serce pobrano przez polski zespół na Słowacji i dostarczono do Zabrza w ramach międzynarodowej współpracy transplantacyjnej. Jeśli wybieracie się w najbliższym czasie na tatrzańskie szlaki, to uważajcie, w wyższych partiach zalega śnieg.
9: Generalnie śnieg leży szczególnie po północnej stronie, czyli tych zacienionych sektorach powyżej 1900 metrów i tak naprawdę jest to chyba już ciągłość śniegu. Zaczyna się z niego robić tak naprawdę taka szklanka, czyli te warunki z rana przede wszystkim nie są zbyt bezpieczne. I w wyższych partiach Tatr koniecznym jest używanie raków, czekane kasku. Potrzeba też umiejętności posługiwania się tym sprzętem. Wczoraj też mieliśmy parę interwencji takich, gdzie osoby, które wybrały się wysoko w góry, nie posiadały sprzętu, były nieprzygotowane i zostały zaskoczone przez warunki.
6: Po turystów trzeba było wysyłać śmigłowiec ratunkowy, dodaje Andrzej Marasek, ratownik odpowiedzialny za monitorowanie zagrożenia lawinowego. Interes jeszcze się kręci, przyznają sprzedawcy w Międzyzdrojach i choć to już jesień, nie narzekają na brak turystów.
10: Co tutaj można dostać u pana?
11: Krewetki, oszczurniczki, owoce morza, węgorze, mamy różnego rodzaju rybki, maszlanum, halibuta, karmazyna, tak naprawdę od wyboru do koloru, mamy tutaj rybny paradajs.
6: Wyliczał sprzedawca z wędzarni ryb, a rozmawiała z nim Anna Pałamar.
4: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: W całym kraju wtorek przynosi sporo słońca, choć na wybrzeżu, w Trójmieście, przewaga chmur i przelotne opady deszczu, tam też silniejsze podmuchy wiatru. Najchłodniej w Białymstoku, gdzie termometry pokażą około 20 stopni, w centrum, jak w Warszawie, czy na południu, jak w Krakowie, słonecznie i około 22 kresek. Ale najcieplej dzisiaj w Szczecinie, tam nawet 24 kreski powyżej zera. Ciśnienie w całym kraju na dosyć wysokim poziomie przez cały dzień.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: No dzień dobry, po godzinie 16:00
1: siemano,
0: to jest
1: siemano.
0: Kanał nadawczy. Tak widzę w tych prognozach długoterminowych, że ciepło ma być jeszcze przez dłuższy czas. I z jednej strony się cieszę, ale z drugiej... Max. Jednak by się poleżało pod tym kocykiem, co?
1: Jesieniaro.
0: No a jak? Świderski i Boryska z wami do 18:00, a to już Armin van Buuren w RMF Max.

0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: No kochani, koniec laby, koniec wakacji, jutro początek roku akademickiego, ale...
2: Parówki już się grzeją?
1: Parówki już się grzeją w czajniku, oczywiście, że tak, ale nie no, my tak bardziej z przyjaźnią, my tak raczej z prezentem dla was z okazji tego nowego roku akademickiego. 1000 zł na karcie podarunkowej do Media Expert jest do wygrania u nas dzisiaj.
2: Jeśli chcielibyście ją zgarnąć, to wbijajcie teraz na rmfmax.pl, wybierzcie przedmiot, który jest wam niezbędny w nowym roku akademickim, no i jeśli nas przekonacie...
1: Będzie komisja obrony tego oczywiście wyboru, złożona ze mnie i z Piotrka oczywiście. No, pytania trudne i tendencyjne, ale macie szansę się obronić.
2: Jak nas przekonacie, to zadzwonimy. No i...
1: 1000 zł.
2: Trzeba będzie obronić właśnie ten swój wybór.
1: Tak jest. E-karta podarunkowa o wartości 1000 zł na mediaexpert.pl. Teraz jeszcze możesz się załapać, tylko szybciutko śmigaj na rmfmax.pl, bo za chwilę dzwonimy.
0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Rozu i bracia Kasperczyk w RMF Max, a tymczasem wyświetliło mi się, słuchajcie, że 84-letni Józef Peruga z Kalisza.
1: Pan Józef! Po raz czwarty. Ten, co pisał maturę.
0: Tak.
1: Tyle razy, ale nie
0: zdał. Teraz zamierza po raz czwarty ją napisać.
1: Po raz czwarty podejście do matury. To jest naprawdę niesamowite, żeby mnie się, słuchajcie, tak chciało, jak jemu się chce. Ja się poddaję, jak mam zrobić Duolingo przez 5 minut.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
6: Co robisz w weekend?
7: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
6: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
7: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
6: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
7: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
6: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
8: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Nowy rok akademicki na wypasie?
13: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
12: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.

0: Bardzo lubimy takie bity, bardzo lubimy takie tempo. To Maroon Hofstadt w RMF Max. 31 minut po godzinie 16.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.
0: To my.
2: No i to jest czas, żeby magister Świderski i magister inżynier Borycka Justyna jako komisja egzaminacyjna przesłuchali dzisiaj Olgę. Dzień dobry, pani Olgo.
0: Witamy.
3: Dzień dobry.
2: Bardzo się cieszymy, że panią słyszymy w dobrej formie, rozumiem, przed początkiem roku akademickiego jeszcze.
3: Oczywiście, forma idealna.
2: Dobrze.
3: No, pracy i studiów.
2: Rozgrzana Olga do tego, żeby dzisiaj jeszcze obronić przed nami swój wybór ze strony rmfmax.pl. Do zgarnięcia karta podarunkowa o wartości 1000 zł do wykorzystania na mediaexpert.pl. No to pani Olgo, przedmiotem pani pracy był głośnik Marshall Acton 3 o kultowym designie i z nowym Bluetoothem 5.2. Taki przedmiot pani wybrała na naszej stronie. Co skłoniło do takiego wyboru?
3: No właśnie to, że taki kierunek jak chemia w szkole, dosyć trudny, potrzebuje dobrego wyposażenia do prowadzenia badań, takich pionierskich badań naukowych, którymi się właśnie zajmuję. I chciałam sprawdzić, jaki wpływ ma bas po prostu z tego głośnika Marshalla na zlewki i cieczek, które w nich się znajdują.
2: Proszę.
3: I pomyślałam, że to będzie coś super, żeby właśnie takie badania przeprowadzić, a głośnik Marshall się idealnie do tego nada.
0: Czyli tak będą wyglądać pani te pionierskie badania z tym nowym sprzętem?
3: Tak, badania będą miały potwierdzić, że bas Marshalla jest idealny jako mieszadło magnetyczne, a dodatkowo jak już się sprawdzi do badań naukowych, no to będzie wykorzystywany po nocach, no bo przecież nauka wymaga porządnego brzmienia.
2: A jak często w trakcie badań zdarzyło się pani zasnąć bez wyżej wymienianego głośnika?
3: Codziennie. Dlatego jest to mi tak niezbędne.
2: Rozumiem. No to panie magistrze Piotrze, co robimy?
0: To chyba nie ma innego wyjścia.
2: Petentką.
0: Piąteczka. Pani Olgo, karta podarunkowa do Media Expert o wartości 1000 zł leci do pani.
3: Ojejku, super, to badania. Jak się tylko dokończę, to od razu zapoznaję z wynikami.
2: Bardzo dobrze. Na mediaexpert.pl tysiak masz do wygrania, do wydania w zasadzie, bo już go wygrałaś, więc na głośnik na pewno wystarczy, a może coś jeszcze się złapie. Dzięki.
3: Oczywiście.
2: Olga, miło cię było słyszeć.
0: Trzymaj się, pa.
3: Studia uratowane. Dzięki, pa.
4: Zawierała lokowanie produktu.
1: W programie lokowano znak towarowy.
3: Dzięki, pa.
4: Akcja zawierała lokowanie produktu.
1: W programie lokowano

0: Lizu, a to jest nowość w RMF Max.
1: Nowość od DJ-a i producenta prosto z Finlandii. Jeżeli kojarzycie takie numery jak Hollow czy Hearts, to właśnie to jest ten typ.
0: Ten typ to robił i bardzo dobrze to zrobił. My za chwilę jeszcze sprawdzamy najświeższą prognozę pogody w RMF Max, więc bądźcie blisko. Max. A potem mój ulubiony Tame Impala. Reklama.
2: W te 5 lat, pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
3: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
10: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

W całym kraju wtorek przynosi sporo słońca, choć na wybrzeżu, w Trójmieście przewaga chmur i przelotne opady deszczu, tam też silniejsze podmuchy wiatru. Najchłodniej w Białymstoku, gdzie termometry pokażą około 20 stopni, w centrum jak w Warszawie, czy na południu jak w Krakowie słonecznie i około 22 kresek. Ale najcieplej dzisiaj w Szczecinie, tam nawet 24 kreski powyżej zera, ciśnienie w całym kraju na dosyć wysokim poziomie przez cały dzień.

0: No miło się śmiga z pracy przy tym The Weekendzie. Blinding Lights w RMF Max za 10 minut, będzie 17.
1: A my teraz na tapet bierzemy Wozinię. Kojarzysz Justyna?
0: Nie.
1: To najpopularniejszy bramkarz...
0: Czy to wstyd?
1: Nie, żaden wstyd.
0: Dobra.
1: No. Słuchajcie, to najpopularniejszy bramkarz tegorocznych Mistrzostw Świata, który po nich zebrał aż 30 baniek obserwujących na Instagramie. No i teraz chłop narzeka, że nie może wyjść spokojnie sobie do knajpy, bo każdy chce z nim zrobić fotę.
0: No widzisz, nie chcę nic mówić. Ale no po prostu było grać jak Polacy, to by nie miał takiego problemu, no.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
0: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
0: Na

0: Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista, Lavazza, krema Egusto 1 kg, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
1: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Co robisz w weekend?
5: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
4: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
5: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
4: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
5: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
4: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
6: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
9: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: I po reklamie.
15: And I follow my heart, no matter what.

0: forever.
1: Tu Martyna.
2: Jestem Kuba. Dołączam.
3: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
4: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
5: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Hity na maksa.
8: Hity na maksa.
9: Co nowego w kraju, na świecie, o tym już teraz we Fleszu. RMF Max, Monika Hrycko, minęła 17. Zapraszam na Flesz. W Unii Europejskiej obowiązuje już dyrektywa, która ma ograniczyć tak zwany greenwashing. Zgodnie z nowymi przepisami słowo takie jak eko czy zielony na opakowaniu będą wymagały certyfikatu i potwierdzenia, mówi profesor Bożena Czech z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
10: Chociażby na przykład to, że mówimy, że coś jest ekologiczne, bo na przykład ma tylko samo opakowanie ekologiczne, a sam produkt niekoniecznie. Albo na przykład mówimy, że coś jest bez freonu, chociaż i tak freonu już od wielu lat w Polsce używać nie można.
9: A w Polsce nowa dyrektywa ma obowiązywać od 2027 roku.
7: To jest RMF Max.
9: Plaże w Ustce i okolicach zostały zamknięte po tym, jak morze wyrzuciło na brzeg czarne, lepkie grudki, najpewniej substancji ropopochodnej. Najwięcej zanieczyszczeń znaleziono w rejonie Ustki, Przewłoki, Rowów i Rusinowa.
11: To nie jest duża czarna plama, którą zobaczymy z promenady, ale niewielkie, lepkie grudki i okruszki, które większe fale wyrzuciły na brzeg. Część z nich zdążyła już wymieszać się z piaskiem.
12: No wiemy, że w wyniku falowania dostała się na brzeg. To jest potwierdzone, z lądu to nie pochodzi.
11: Tłumaczy Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
9: A na promenadzie w Ustce był Stanisław Pawłowski. Jesień zawitała na dobra, wraz z nią leśne spacery i grzyby. Jednak żeby cieszyć się urokiem natury, warto zadbać o bezpieczeństwo. Apeluje o to świętokrzyska policja. Na grzyby nie chodźcie raczej sami.
13: Jeśli jesteśmy we dwójkę, w szczególności z osobą, która zna nieco lepiej ten kompleks leśny, to istnieje dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że zagubimy się w tym lesie. Po drugie, nie oddalajmy się na to grzybobranie, jeśli tego lasu nie znamy, jesteśmy sami w większej odległości od naszego samochodu, od drogi. A jak już jesteśmy w lesie, to pamiętajmy, którędy szliśmy.
9: Podkreślał Damian Janus z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. A studenci w zasadzie przygotowani do nowego roku akademickiego. W Gdańsku chętnych na miejsce w akademiku jest blisko o połowę więcej niż przygotowanych właśnie miejsc.
14: Fajnie, szczerze jest fajnie. Wiedziałam, że tak na zdjęciach będzie, więc chciałam mieć taki pokój, jest okej. Okay. Nie wiem, czy moje 7 toreb tu zmieszczę, ale zobaczymy.
15: Czego się spodziewasz tak naprawdę po tym roku? Jak będzie?
14: Jestem przerażona, bo ja bardzo lubię swoją przestrzeń prywatną, ale tak stwierdziłam, że to jest, no wiadomo, najtańsza opcja jak na Trójmiasto. I też blisko kampusu, więc fajnie, na tym mi zależało.
9: W akademiku zameldowała się Julia z Bydgoszczy, z którą rozmawiał Stanisław Pawłowski. W Warszawie odbyła się już premiera Lalki, na której pojawiła się cała obsada. Kamila Urzędowska gra Izabelę, Marcin Dorociński Wokulskiego, a Maria Dębska Wąsowską.
16: Czułam, że dostałam jakiś prezent w postaci po prostu silnej bohaterki do grania. Jakoś mam szczęście do tego. I to jest super, ale od razu zaczęłam szukać przełamania.
9: Mówiła aktorka.
7: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Wtorek będzie w większości kraju pogodny i ciepły, najchłodniej w Białymstoku, tam okolice 20 stopni, w centrum i na południu, jak w Katowicach czy Krakowie, słonecznie i do 22 kresek na plusie. Najcieplejszym miastem dzisiaj Szczecin, tam na termometrach nawet 24 stopnie. W Trójmieście z kolei sporo chmur i przelotny deszcz, a wiatr nad morzem może być nieco silniejszy niż w pozostałej części kraju. Ciśnienie na odpowiednio wysokim poziomie, więc pogoda sprzyja spacerom.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: gazety na Maxa.
1: 5 po 5 fermy w Max. Kawka wjechała, tętno jest w normie. Dzisiaj dzień kawy.
2: No tak, więc jakby co, to słuchajcie, ostatni moment, żeby było zdrowo. Teraz. Ostatnia kawka. A
1: można,
2: my z wami jeszcze do 18, tak.
1: Nasz ulubiony podkład.
2: Pod ostatnią kawę dziś? Totalnie. Będzie jeszcze przyrodniczo za chwilę, słuchajcie, w kanale nadawczym. Będziemy was potrzebować, więc bądźcie blisko.
1: Świderski i Borycka.
2: A to Alan Walker i Ava Max.

0: No naprawdę pięknie to brzmi. 11 minut po godzinie 17. Two Colors i Loveful. A tymczasem zabieramy was
1: daleko. 11 minut po godzinie 17, a nas właśnie dobiegły wieści o tym, że amerykańscy bielodzy mają nowych kandydatów do tytułu najgłośniejszego ptaka na świecie. Dzwonnik nagogardłowy, nie, przepraszam, nagogardły dzwonnik oraz kariama czerwononoga. Dlatego pytanie na dziś musi brzmieć: jak brzmi dzwonnik nagogardły? No musimy to wiedzieć, bo wiemy tylko jak się nazywa, a nie wiemy jak brzmi.
0: No właśnie, także dajcie to znać na naszego Messengera, nagrajcie głosówkę, jak brzmi dzwonnik nagogardły oraz kariama czerwononoga.
1: Nie no, tylko dzwonnik, żeby nie mieszać, wiesz. Dzwonnik nagogardły jak brzmi.
0: No dobra, Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji, nagrywajcie głosówki, pośmiejemy się troszeczkę.
1: No to jest piękna chwila, piękny moment w przyrodzie, no. Czekamy na wasze głosówki.
0: Celebrujmy ją.
2: Jest nowość RMF Max.
1: No i gramy jeszcze nowości. Karol G z nowej płyty. Tutaj też Rusowski. Dajcie głośniej. Baby.

0: I znowu ci Szwedzi, oni chyba nas dzisiaj prześladują. Maxwell i Bon, 22 minuty po godzinie 17. Tutaj cały czas kanał nadawczy w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
2: Wracamy jednak do przyrodniczego świata, kochani, o tej porze. Bo dotarły do nas wiadomości, że mamy dwóch nowych kandydatów do tytułu najgłośniejszego ptaka na świecie. Wśród nich dzwonnik Nego Gardły, który jak brzmi, Piotrek?
0: Jak brzmi, zaraz się przekonamy, ale słuchajcie, jego śpiew może osiągać natężenie przekraczające nawet 120 decybeli.
2: No to dobrze, no to sprawdźmy, czy według was, kochani, ekipo RMF Max, właśnie tak brzmi.
3: Myślę, że dzwonnik Nego Gardły może brzmieć tak samo lub bardzo podobnie, jak moja żona, kiedy zostawię naczynie w zlewie, nieumyte, a brzmi to mniej więcej tak. Co to jest?
2: Ciekawe, ale słyszę, czuję tą naturę właśnie
0: tak,
2: w tym.
0: Tak, 120 decybeli, no, mogłoby być blisko.
2: To jest druga propozycja. Czujesz, że tak jakby, wiesz, dotykam teraz trawy, nie?
0: Tak.
2: Piękne, to wszystko
0: łączymy
2: dzięki
0: się
2: wam.
0: Z naturą.
2: Dobrze, ale to jeszcze nie koniec, słuchajcie. Szukamy cały czas tego najlepszego odpowiednika. Jak brzmi dzwonnik Nego Gardły?
0: Dajcie nagrywajcie
2: znak.
0: Głosówki na Messengera RMF Max. Czekamy, no i będziemy puszczać. Jeżeli jeszcze tego nie robiliście, tym bardziej zapraszamy. Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji.

0: Kuba, a to moja ekipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: No jest pięknie, romantycznie, ale mam nadzieję, że jesteście gotowi. Zalia za nami w RMF Max, 33 minuty po 17. A my znów w klimacie
1: przyrodniczym.
0: Przyrody, tak, natury, jesteśmy w naturze. Dzwonnik nagogardły to jest ptak, który kandyduje do tytułu najgłośniejszego ptaka na świecie. No i my sprawdzamy, jak on brzmi.
2: Nagogardły!
0: Przedstawia się od razu.
1: No.
0: Coś pięknego. Co mamy jeszcze?
1: Matko. Kurczę, to jakiś agresywny ten dzwonnik.
0: Trochę agresywny, ale czy może być blisko prawdy w ogóle?
1: No niby jego odgłos przypomina uderzenie młotka w kowadło. No.
0: Trochę tak brzmiało. O, ten to leniwiec trochę, nie? Coś w tym jest. Ale o tej porze to już się nie dziwię.
1: Nie dziwimy, nie
0: to
1: dziwimy
0: już
1: wcale.
0: Można.
3: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Rianka ciągle w formie. 20 minut zostało do godziny 18. Tutaj kanał nadawczy w RMF Max.
1: A to wciąż moim zdaniem jeden z jej najlepszych numerów i banger, jakich mało. Dobrze wam gramy dzisiaj na powroty z pracy, ale sprawdzamy też ważne wiadomości pogodowe. Najświeższa prognoza będzie u nas za chwilę, więc nie odchodźcie daleko. No a potem będzie grany między innymi Tobi Romeo i Dua Lipa. Także dzieje się fajnie z nami. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności.

0: mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl. Dużo
1: dobrego! Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego!
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Wtorek będzie w większości kraju pogodny i ciepły, najchłodniej w Białymstoku, tam okolice 20 stopni, w centrum i na południu jak w Katowicach czy Krakowie słonecznie i do 22 kresek na plusie. Najcieplejszym miastem dzisiaj Szczecin, tam na termometrach nawet 24 stopnie. W Trójmieście z kolei sporo chmur i przelotny deszcz, a wiatr nad morzem może być nieco silniejszy niż w pozostałej części kraju. Ciśnienie na odpowiednio wysokim poziomie, więc pogoda sprzyja spacerom.

0: Z takim przyjemnym tyry, tyry dobijamy do godziny 18. Milky, Just the Way You Are, David Guetta Remix w RMF Max.
1: Ale zleciał ten kanał nadawczy, co?
0: Strasznie szybko.
1: Mega szybko, a jutro będzie jeszcze szybciej, bo jutro świętujemy urodziny RMF Max i będziemy mieli gości tyle, że my się nie możemy w tym połamać.
0: Masa niespodzianek i będzie się działo. Musicie być razem z nami, zaglądajcie na socjale, no i słuchajcie kanału nadawczego po 15.
1: Świderski i Borycka, słyszymy się jutro i będą goście, więc bądźcie z RMF Max.
0: Bye, bye.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
16: I po reklamie.

0: hity na Maxa.
1: W RMF Max to już czas na najświeższą porcję informacji. Monika Chrycko, zapraszam na Flash. Rząd przyjął ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na 2027 rok.
2: W przyszłym roku Polska będzie nadal wśród najszybciej rosnących gospodarek Unii Europejskiej. Prognozujemy dynamikę wzrostu PKB na poziomie 3%. Co bardzo istotne, ten wzrost gospodarczy w Polsce staje się wzrostem coraz bardziej zrównoważonym.
1: Poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Prognoza inflacji to 2,8%. Sprzęt o wartości 12 milionów złotych trafił do Wielkopolski. Ma on poprawić bezpieczeństwo placówek zdrowotnych i muzeów. Szpitale w regionie zyskały m.in. ambulanse, agregaty prądotwórcze, pompy infuzyjne oraz sprzęt do ewakuacji pacjentów. Ponadto zakupiono urządzenia do zabezpieczania muzealnych zbiorów, w tym specjalistyczne skrzynie i kontenery. Coraz większa jest skala przemocy rówieśniczej. Dzieci doświadczają jej zarówno w szkole, jak i w internecie. Problem narasta, jego konsekwencje mogą być tragiczne.
3: Nie ma dnia, żeby nie słyszeć o tym, że młodzież, uczniowie doznają różnych form przemocy rówieśniczej. Nie mówimy tu tylko o przemocy fizycznej, mówimy też o przemocy psychicznej, słownej, która odbywa się w internecie. Ten tydzień jest na początku roku szkolnego, dlatego że chcemy, żeby młodzież, szkoły, nauczyciele, ale również przede wszystkim może też rodzice zwrócili uwagę na zjawisko, które dzieje się w polskich szkołach i jest bardzo niepokojące.
1: Mówił Piotr Łojek, świętokrzyski kurator oświaty.
4: Słuchacie RMF Max.
1: Naładowany telefon, jasna odzież i odblaski. To powinna być podstawa. Sezon grzybowy w pełni, stąd polska policja apeluje do grzybiarzy o rozwagę.
5: Tej zabrakło mężczyźnie z powiatu strzeleckiego, który w niedzielny wieczór wybrał się do lasu na grzyby, gdy stracił orientację w terenie. Konieczna była pomoc służb, wskazuje Dorota Janać z opolskiej policji.
6: Mężczyzna ubrany był jedynie w bluzę. Nie miał latarki ani dodatkowej odzieży. Jedynym źródłem światła, jakim dysponował, był telefon, którego bateria była coraz bardziej rozładowana. W przypadku utraty połączenia służby straciłyby możliwość dalszego kontaktu z mężczyzną.
5: Mundurowi znaleźli mężczyznę leżącego w mchu. Okazało się, że był pijany, a na wycieczkę do lasu wybrał się rowerem.
1: Tyle nasza reporterka Ewelina Machacka. Na koniec 23. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. Impreza startuje 17 października. To będzie szczególna edycja ze względu na jedną wybitną postać aktorską.
7: Zawita do nas wycinka. No, z oczywistych względów to będzie pokaz inny niż byśmy chcieli, niż byśmy sobie życzyli. Niestety bez Jana Frycza, ale no myślę, że w jakiś sposób szczególny rodzaj takiego faktycznie hołdu, pożegnania dla tego no, wybitnego aktora, który u Lupy zagrał aktora Teatru Narodowego. Więc wspaniała, wybitna rola. No myślę, że to będzie też duże wydarzenie na finał festiwalu. Z tego też się bardzo cieszę.
1: Tyle Michał Centkowski, dziennikarz kulturalny.

0: RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: W nocy z wtorku na środę w większości kraju bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem. Więcej chmur pojawi się na północnym wschodzie, gdzie lokalnie wystąpią także mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura spadnie od 4 stopni na wschodzie przez 8 w centrum do 11 stopni na zachodzie. Nad morzem okolice 12 kreskie, a w kotlinach karpackich miejscami tylko jedna kreska na plusie. Wiatr słaby, umiarkowany, głównie wschodni, południowo-wschodni, w Sudetach powieje zdecydowanie mocniej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Jak dalej będzie taka pogoda, to chyba w weekend jadę nad morze się wykąpać. Nie nad śródziemne, nad nasze bałtyckie. Przemek Grabowski, witajcie we wtorek po 18:00. Przynoszę wam hity, nowości. Sprawdzamy też najlepszych od 20:00 na liście Hot Bands. Somber też przez ostatnie tygodnie ma tam swoje miejsce. Macie go teraz.

Tak, dla wszystkich budowlańców. No pytanie do was, kto ostatnio robił remont, na przykład łazienki? No i ile to kosztowało, już nie pytam, ale czy trwało dłużej niż powinno? Nie przejmujcie się, tak jest również u nas w RMF Max. Jutro wyjątkowe święto, słuchajcie, otwieramy nasze nowe studio. Miało być szybciej, trwało trochę dłużej, ale już wszystko skończone. Teraz wiecie, czyszczenie, jutro oficjalne przecięcie wstęgi, no i pierwszy dżingiel, tak więc świętujcie z nami już od rana. No i z tego nowego studia jutro też Lost Frequencies, ale macie go teraz u mnie jeszcze ze starego, też jest fajne. Lost Frequencies w RMF Max, jego para Izo.

Trochę po polsku, trochę po angielsku, taki ponglish. No dobrze, że nie po chińsku. No i chyba wpadło w ucho, prawda? Startup Company, MJ Deli, FIFA Rafa Tura Rura. Głosujcie na tego gościa, bo ma swoje 5 minut wiralowo i może podbije listę Hobbence w tym tygodniu. rmfmax.pl, nowe wydanie od 20. A jeszcze w tej godzinie nasza jesieniara, skoro taka piękna jesień, to Roxy szybko zaśpiewała coś na jesień, że jesień trwa bez końca. Kto by chciał, jak śpiewa Roxy, sprawdzimy to za kilka minut.

Passenger to Alex Warren, który rządzi także na liście Hot Bands. Teraz numer, który może porządzić się w szczególności, gdy piękna jesień za oknem, bo Roxy, no Roxy Węgiel oczywiście, ma dla nas piosenkę Na jesień. Jesień trwa. Ciekawe, jak wygląda jej małżeńskie życie, kiedy przychodzi taka jesień i spadną wszystkie liście i już nie ma festynów, nie występuje na żywo. No to może rzeczywiście Roxy siada wtedy na fotelu przy kominku, robi na drutach i śpiewa jesienne hity, tak jak teraz nasza nowość Roxy Węgiel. Jesień trwa bez końca. A może robi ludziki z kasztanów? A może jakieś ogórki? Nie, na ogórki to za późno. Ale może robi weki na zimę? Grzybki marynuje, w occie takie naprawdę bardzo dobre. A może robi smalec już na zimę? Okej, rozkręciłem się. Roxy śpiewa teraz.

0: przy takim bicie, przy takiej nucie człowiek myśli, niech weekend przychodzi szybko, będzie można gdzieś wyjść, potańczyć, no ale we wtorek też można sobie potańczyć i zrobić głośniej. To był Marlon Hofstadt, I Like. To jest mój kandydat do jedynki tego tygodnia na liście Hot Band. Nowe wydanie dzisiaj od 20, za chwilę, no kolejny, przynajmniej do pierwszej trójki, Ellie Oaks i jego Reasons. Sprawdzimy też szybko, co w pogodzie.
1: Reklama.
2: Marian,
1: Jakoś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Tu Radek.
5: Z tej strony Asia.
6: Hi, this is Cascada.
7: Hej, tu Roxy Węgiel.
8: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max.
10: Hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: W nocy z wtorku na środę w większości kraju bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem. Więcej chmur pojawi się na północnym wschodzie, gdzie lokalnie wystąpią także mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura spadnie od 4 stopni na wschodzie przez 8 w centrum do 11 stopni na zachodzie. Nad morzem okolice 12 kreskie, a w kotlinach karpackich miejscami tylko jedna kreska na plusie. Wiatr słaby, umiarkowany, głównie wschodni, południowo-wschodni, w Sudetach powieje zdecydowanie mocniej.

0: Świeże, wrześniowe, wieczorne powietrze i ten kawałek. Oczywiście, jak sąsiad akurat w piecu nie napali oponami. Swedish House Mafia, uwielbiam ten beat. Happiness is so sad. No i wracam z dobrymi kawałkami. Czeka ekipa Tempe City. Wczoraj wrócili na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Będą też nowości, wieczorne premiery. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto być. Max. Dawid Wiązek, ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max i zaczniemy sobie przegląd klubowych opcji od Krakowa, od klubu Poczta Główna, gdzie w weekend dwie fajne imprezy tematyczne. W piątek bardzo tanecznie, bo klub Poczta Główna zaprasza na Inna Night. Polecą dance-popowe hity od Inny, ale będzie też ogólnie dużo brzmień z pierwszej i drugiej dekady lat 2000. Natomiast w sobotę rządzić będzie Riri. Jej największe hity plus klimaty R&B i pop. Tego się możecie spodziewać na Rihanna Party w sobotni wieczór w klubie Poczta Główna. Warto się też w tę sobotę pojawić w Tarnowskich Górach w klubie Onyx, gdzie hucznie świętowane będą 23. urodziny tej miejscówki, ale też to będzie huczne pożegnanie, bo to będzie ostatnia impreza zagrana w tym legendarnym klubie. Last Dance z gwiazdami polskiej klubowej sceny, między innymi z DJ-em Matysem, ale też będzie gość specjalny prosto z Ibizy, Kreider. Od 21.
1: Reklama. Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
4: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: I po reklamie.

0: Pełna na zegarach, a to oznacza, że czas na skrót najważniejszych informacji z kraju. Monika Chrycko, zapraszam. Miała być szeroka obniżka podatków dla wszystkich, będzie częściowa obniżka dla klasy średniej. Rząd przyjął projekt reformy PIT, który ma dać jej nawet 3600 zł oszczędności rocznie. Jak te zmiany wyglądają w praktyce?
1: Za każdą złotówkę zarabianą od 0 do 30 tysięcy złotych nie płacimy podatku wcale, no bo tu, jak zawsze, jest kwota wolna od podatku. Za to, co zarobimy od 30 do 130 tysięcy złotych rocznie, zapłacimy 12% podatków. Za każdą złotówkę zarobioną między pułapem 130 a 150 tysięcy złotych potrącone nam zostaną 24% podatku PIT, a za wszystko, co zarobimy powyżej 150 tysięcy złotych, zapłacimy 32% podatku.
0: To był Krzysztof Berenda. Dolnośląska policja ostrzega przed fałszywymi wiadomościami rozsyłanymi w sieci. Oszuści podszywają się pod policję i inne instytucje, by wzbudzić strach u odbiorców. Celem jest wymuszenie kontaktu oraz uzyskanie danych osobowych. Policja podkreśla, że takie wiadomości nie pochodzą od organów ścigania. Należy zachować ostrożność i nie reagować na podejrzane wiadomości. Jastrzębska Spółka Węglowa ma nowy plan działania. Ma on poprawić trudną sytuację firmy. Plan przyjęto na 9 najbliższych lat. Marcin Buczek zna szczegóły, co konkretnie planuje spółka na nadchodzące lata.
2: W ciągu 4 najbliższych lat wydobycie ma się zwiększyć z 13 do 14 milionów ton i w następnym okresie ten ostatni poziom ma być już utrzymany. Jeszcze bardziej ma wzrosnąć wydobycie węgla koksowego, ale jednocześnie spółka planuje w ciągu 4 lat zmniejszyć koszty wydobywania. Na 3 najbliższe lata ograniczone mają być inwestycje, a ich koncentracja to z jednej strony utrzymanie i rozwój produkcji, a z drugiej dbanie o bezpieczeństwo załogi.
0: A w Gliwicach ruszyła nowa odsłona kampanii Dzieciństwo bez smartfona. Akcja zachęca rodziców do codziennej 15-minutowej uważnej rozmowy z dzieckiem bez używania telefonu. Nowe ulotki trafią do placówek zdrowotnych, szkół, przedszkoli oraz wybranych lokali gastronomicznych.
3: To jest RMF Max.
0: To jeszcze nie koniec sezonu żużlowego. W niedzielę poznamy mistrza Polski. To będzie Presę Toruń albo Betard Sparta Wrocław. Z kolei 10 października w Grudziądzu odbędzie się finał Mistrzostw Europy Par. W składzie dwóch zawodników: Abramczyk Polonii Bydgoszcz, Wiktor Przyjemski i Maksymilian Pawełczak. Biało-czerwone barwy będzie reprezentował także Kevin Małkiewicz z GKM-u Grudziądz. Zarząd Dróg Miasta Krakowa wybrał wykonawcę świątecznych iluminacji na kolejne lata. Dekoracje będą inspirowane gotyckimi detalami Bazyliki Mariackiej i ołtarza Wita Stwosza. Świetlne kompozycje pojawią się na rynku głównym, rondach matecznym i grunwaldzkim, mostach oraz alei 29 listopada. Kolorystyka łączy chłodny błękit z ciepłym, złotym światłem, tworząc efekt iskrzenia i migoczących gwiazd.

0: RMF Max.
1: Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano lokalnie na wschodzie oraz w kotlinach Karpat mogą się pojawić mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie i u podnóża Karpat przez około 20 kresek w centrum do nawet 23 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby lub umiarkowany, głównie południowo-wschodni i wschodni. W Sudetach jego porywy mogą sięgać do 75 km na godzinę.
2: Wiecie, co my tutaj robimy dzisiaj wieczorem? Dmuchamy baloniki, przygotowujemy konfetti, sprawdzamy, czy nie ma gdzieś kurzu, bo jutro oficjalne otwarcie naszego nowego studia. Mam nadzieję, że będziecie świętować razem z nami. Bądźcie z nami od rana, ale wieczorem u graby też będzie dzisiaj fajnie, obiecuję. No to jeszcze ze starego studia, z którym będzie się ciężko pożegnać. Tyle hitów stąd poleciało. Tempe City niedawno wrócili na miejsce pierwsze listy Hot Bands Self Aware we wtorek wieczorem.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: RMF Max.
2: RMF Max.
1: RMF Max.

był numer, który zaskoczył na wakacje i duet, który zaskoczył wakacyjnie. Repeat It to Ed Sheeran i Martin Garrix, który przecież przez lata co roku pojawia się na szczycie, prawie na szczycie, na zmianę z Davidem Guettą w zestawieniu najbardziej popularnych DJ-ów świata. Jak sprawdzicie, to przez ostatnie lata albo Martin Garrix, albo David Guetta. Ciekawe, kto wygra w tym roku. Może coraz wyżej będzie także ekipa Two Colors. Wracają do nas z taneczną nowością. Macie ich teraz w RMF Max. Prima Donna.

Zabiorę cię tam, fukaj i Vito Bambino. Z pozdrowieniem dla wszystkich gamerów. Świętujecie dzisiaj, no bo przecież Nintendo 64 trafiło na amerykański rynek dokładnie 30 lat temu. To było 29 września w roku 1996. Jak ktoś ma jeszcze takie stare egzemplarze, to proszę to trzymać, bo z roku na rok ja wiem, że to może mniej działa, ale jak chodzi, to trzeba trzymać, bo co roku to będzie coraz droższe. To będzie taka wartość kolekcjonerska już. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Kaigo w głośniku, ale...

ty tańczysz z nami, także ty, Rose i Bruno Mars w RMF Max. Z pozdrowieniem dla wszystkich w kuchni. No to proszę się przyjrzeć, ile się marnuje. Mam nadzieję, że jak najmniej. Trwa jeszcze dzień walki z marnowaniem żywności. Chodzi o to, by przypominać o ograniczaniu strat i wyrzucania jedzenia. Jest też porada od naszej cioci. Tak, ciotka dobra rada ma prosty patent na niemarnowanie pieczywa. Zamrażaj je od razu w kromkach. No bo potem wyciągasz dokładnie tyle, ile potrzebujesz, zamiast rozmrażać cały bochanek od razu. Bardzo dobry patent, ja tak będę robił, bo chyba chleb marnuje się najczęściej. Teraz jeszcze jeden kawałek dla wszystkich z nami o tej porze przy kolacji. Aicz, ale w remiksie, w którym pojawia się także Mata. Ring My Bell, Polish Remix. You can-

0: wybuchowy kawałek. Alan Walker i Ava Max, Fate. Za chwilę Sia i Sean Paul. No tego drugiego dawno nie było. I jeszcze szybka wiadomość od mojego wujka z NASA. Obiecałem, że jak tylko będę miał jakieś informacje, to powiem wam, jakie są wstępne prognozy na święta Bożego Narodzenia. Otóż wujek już wie. Wstępna prognoza jest taka, że akurat na święta to ma być... No w tym roku akurat... Mokro, wyobraźcie sobie, ale może coś się jeszcze pozmienia. A jak będzie jutro, sprawdzimy to za chwilę.
1: Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano lokalnie na wschodzie oraz w kotlinach Karpat mogą się pojawić mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie i u podnóża Karpat przez około 20 kresek w centrum do nawet 23 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby lub umiarkowany, głównie południowo-wschodni i wschodni. W Sudetach jego porywy mogą sięgać do 75 km na godzinę.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Ten numer jest chyba taki trochę magiczny, prawda? No ona jest na pewno trochę magiczna. Liwka, poza tobą nic. Akurat dzisiaj poza zestawieniem listy Hobbent, nowa dziesiątka. Na wtorek, dosłownie za kilka minut, będą też muzyczne premiery. Czy są ze mną fani tego gościa? O co chodzi do listy Hobbent? Wchodzi. To przed wami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Pora na Tour de Club, Dawid Miązek zapraszam i już sobie wybiegamy w stronę weekendu i patrzymy na najciekawsze klubowe miejscówki w Polsce. Na przykład sobie patrzymy na Energy 2000 w Katowicach, gdzie kolejny gwiazdorski weekend. W piątek swoje urodziny świętować będzie w Energy 2000 król Latino, czyli oczywiście Skolim. W sobotę natomiast też pan, który tych hitów trochę na koncie ma, Sibul, będzie wypuszczać swoje i nie tylko swoje klasyki. Także będzie lekko retro party. Start o 21.30. Przenosimy się do Poznania, do klubu Słodownia. Tu w piątek impreza El Słodo Latino. Wiadomo, jaka muza będzie rządzić w sobotę. Natomiast Saxy Night i klubowym brzmieniom będą towarzyszyć zmysłowe brzmienia saksofonu na żywo. No i jeszcze na deser X-Demon Zielona Góra, gdzie też świetny weekend się zapowiada. Od piątkowej rozgrzewki pod hasłem All For You Boys po sobotni wieczór z gwiazdą zagra pan od hitu Fast Cars and Super Stars Christian Marci.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: I po reklamie.
14: Hejka, tu Maciek.
15: Ja też dołączam, jestem Aneta.
16: Hey, this is Imagine Dragons.
17: What's up, it's Sean Paul.
18: Siema, tu Dawid Miązek. Razem

Dobry wieczór, witajcie po 20 wtorkowo. W piękny jeszcze wrzesień. Przemek Grabowski w RMF Max. Otwieramy pierwszą dziesiątkę listy Hobbency. Dzisiaj dużo fajnych nowości. Wraca DJ Iben. Będzie Joel Corey, Neptunika, także Sobel, no i dziewczyny z Ketsai. A zestawienie otwiera dzisiaj ta ekipa. To Tame Impala, ich Loser.

żeby wydać kiedyś singiel, w ogóle robić muzykę, to wiecie, trzeba było dużo płacić, mieć wielkie studio, a dzisiaj wystarczą słuchawki i spokój w sypialni. Tam zaczynał także Gnarly, nasza taneczna petarda tego tygodnia. Wasted czeka na debiut i wasze głosy na rmfmax.pl. Za kilka chwil gwiazdy, które słychać także w grze komputerowej. Paco, Amoroso, Pik, Manteres i Fred Again już czekają, a na dziewiątym debiutują dzisiaj Mrozu i Kacperczyk. Witamy wśród najlepszych. Wszystko, czego chciałem.

Jego największy hit na liście Hobbensa jak na razie to Head. Eben debiutuje na miejscu 8. All of My Love ma dla nas kolejny beat, no i czeka na wyższą pozycję na rmfmax.pl. Teraz powrót, tak trochę do klasyki muzyki house początku XXI wieku. Wtedy bardzo popularny był nurt francuskiej muzyki elektronicznej, czyli French House. Reprezentowali go Daft Punk, Stardust, Modjo, ale także DJ Etienne De Crazy, którego numer Am I Wrong słychać tak naprawdę w tej produkcji. Słyszycie to także w GTA 6, jakby co, proszę bardzo, zagadka rozwiązana. Tutaj Kariel, Paco Morozo, Pink Pateres i mistrz klubowych bitów Fred Again. Sexy Magic, nowość w RMF Max.

0: Co tu się wydarzyło? Oskar Zyms wraca nam wrześniowo do zestawienia listy Hobbens. Witamy ponownie, bez końca, to siódemka. No chyba fani nie mogą się obyć bez Oskara i nie może być końca tego przebojowego roku. Czekamy na kolejne nowości. Ja mam dla was dużo nowości jeszcze w zestawieniu listy Hobbens i nowe bity z poczekalni. Głosujecie na rmfmax.pl. Za chwilę sprawdzimy, gdzie lądują chłopaki z Fastboy. Wróci także Joel Corey.
1: Reklama.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
9: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
8: No, tego z Media Expert.
9: No tak.
10: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
1: I po reklamie.
13: Grzegorz,
14: Asia, Martyna,
15: Lady Gaga.
14: Z tej strony modelki
16: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
17: Hity na maksa.
18: Hity na maksa.

trener. Tak, także personalny, no przynajmniej kiedyś. Joel Corey i jego taneczna house'owa petarda Don't Go Breaking My Heart. No i teraz pytanie, ile robisz pompek? Okej, robisz 20, to Joel Corey zrobi 120. A ile robisz brzuszków? 30, no to Joel Corey zrobi 130 albo 300. Dowód? No kaloryfer, który czasami pokazuje na plaży. Otwieramy pierwszą piątkę listy hobbency, tutaj też rozpędzone taneczne bity Neptunika i What If. 5, numer 5.

Do tego zespołu zgłosiło się ponad 120 tysięcy dziewczyn, a wybrano szóstkę, najlepsze z najlepszych. No i są prawie najlepsze na liście Hot Bands. Dzisiaj już trójka, nowy numer od dziewczyny z Cat's Eye, Animal. Może wskoczą jutro na jedynkę. Teraz wskakujemy do poczekalni, bo mamy kolejną premierę. Czy są ze mną fani polskich rapsów i o co chodzi? O co chodzi? No chodzi o jego nowy numer, który debiutuje dzisiaj w RMF Max. Nienawidzę Warszawy. Ten kawałek czeka na wasze głosy od teraz. We'll be right back.

jego największe hity w Polsce to Breaking Me. Miał okazję remiksować ATB i wraca w nowości. To Topic i Carte Blanche. Polecam wam w tym tygodniu Lucky Ones i czekam na więcej waszych głosów. rmfmax.pl. Może jutro to będzie nowość już w zestawieniu. Tak akurat w środę. Na miejscu trzecim we wtorek Kecaj, ich Animal. Na drugim Axwell, już tak wysoko klubowo w numerze Whatever Turns You On. Ale kto jest najlepszy? Kogo nie było jeszcze dzisiaj na liście Hot Blends? No tylko jej tutaj brakowało. Wraca nam na miejsce pierwsze. To chyba nie dziwi. Zalia śpiewa. Tylko kochaj mnie. One. One. One. One.

0: Kochamy, głosujemy. Zalia wróciła na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Marlon Hofstadt. Wrócę też z fajnymi nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Miązek, ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max i zaczniemy sobie przegląd klubowych opcji od Krakowa, od klubu Poczta Główna, gdzie w weekend dwie fajne imprezy tematyczne. W piątek bardzo tanecznie, bo klub Poczta Główna zaprasza na Inna Night. Polecą dance-popowe hity od Inny, ale będzie też ogólnie dużo brzmień z pierwszej i drugiej dekady lat 2000. Natomiast w sobotę rządzić będzie Riri. Jej największe hity plus klimaty R&B i pop. Tego się możecie spodziewać na Rihanna Party w sobotni wieczór w klubie Poczta Główna. Warto się też w tę sobotę pojawić w Tarnowskich Górach w klubie Onyx, gdzie hucznie świętowane będą 23. urodziny tej miejscówki, ale też to będzie huczne pożegnanie, bo to będzie ostatnia impreza zagrana w tym legendarnym klubie. Last Dance z gwiazdami polskiej klubowej sceny, między innymi z DJ-em Matysem, ale też będzie gość specjalny prosto z Ibizy, Kreider. Od 21.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
9: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: I po reklamie.
15: Tu Ola i Jarek.
16: Hejka, tu Maciek.
17: Cześć, tu Oskar Sims.
18: Hello, this is September.
19: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.

Don't worry, be happy. Matkeon, na starcie naszego wieczoru. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Przedostatni dzień września. Długi to miesiąc, piękny to miesiąc, jeśli chodzi o pogodę. W ogóle ten tydzień to wygląda na to, że będzie rekordowy. No o tej porze już chłodniej, o tej porze jak na spacerek albo z pieskiem, to bluza obowiązkowo. No i u mnie na spacerku także kolejna nowość z listy Hot Bands. Dzisiaj akurat się nie zmieścił. To DJ Marshmello, który coraz częściej gościnnie z gwiazdami i tym razem nowy gwiazdosz z Kanady. Tam go uwielbiają, a to Cameron Whitcomb i Marshmello w numerze Hello.

0: To This Feeling, Junior Caldera i Sophie Alice Bax. To taki klasyk wieczorowo w RMF Max. Z pozdrowieniem dla przyszłych milionerów. Milionerki, może milionera, bo przecież mamy nową zabawę w RMF Max. Jutro też możecie wejść do gry. Słuchajcie nas od rana. Możecie wygrać u nas milion. Milion złotych. Co byście zrobili z milionem? Chyba każdy ma jakieś pomysły. Może zaprosilibyście do siebie na prywatny koncert Kaigo za milion, to chyba dałoby się to załatwić. Kaigo za chwilę w głośniku, jego Take Me Back. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Dużo dobrego.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne Luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
13: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

Obejmuje noce Jonathan Liwka i PZ w RMF Max. Polecam na noce i na nasze wspólne jesienne wieczory. Ale wiecie, zanim pójdziecie spać, to jeszcze warto się przejść. Naprawdę, w szczególności jak ktoś o tej porze jest po kolacji. Ciotka Dobra Rada przypomina, że spacer po posiłku to jeden z najprostszych, zdrowych nawyków. Nie trzeba od razu robić treningu, prawda? W szczególności wieczorem. Nawet krótki ruch po jedzeniu jest lepszy niż natychmiastowe zalęgnięcie na kanapie. No tak od razu zasnąć po kolacji na kanapie to najgorzej. Tak więc wstajemy z kanapy, wkręcamy te żaróweczki. Robin Schulz teraz w RMF Max, jego Sugar.

Self-Aware od Tempe City. Słucha się tego o tej porze doskonale, także w podróży, także za kółkiem, z pozdrowieniem dla wszystkich kierowców. A jak pachnie u was w aucie, to zależy, co się ostatnio przewoziło albo co się wylało, prawda? Najgorzej to jak mleko się wyleje, wiadomo, i nikt nie wie, że się wylało, to wiadomo, jak to pachnie. Jak nie wiecie, to radzę, żeby się nie przydarzyło. A u kogo pachnie nowością, no to gratulacje. Już wiadomo, dlaczego lubimy taki zapach nowych samochodów, bo to jest po prostu zapach nowości. To mieszanina związków uwalnianych z materiałów wnętrza, plastik, kleje, tapicerka. Wiadomo, prawdziwe perfumy salonu samochodowego. Im samochód starszy, tym mniej tego zapaszku nowości, ale spoko, można sobie kupić takie zapaszki, powiesić, może zadziała.

0: nasz pasażer prawie na gapę, Alex Warren, rządzi w tym tygodniu także na liście Hot Bands. Sprawdzajcie nowości i głosujcie na rmfmax.pl, bo wracam z kolejną dziesiątką także jutro. Przemek Grabowski, zapraszam, słyszymy się w środę od godziny 18. Będą wasze ulubione hity po pracy, po szkole, w drodze do domu. Nowości i premiery, których może jeszcze nie słyszeliście. Po 22 też nie zabraknie dobrej nuty w RMF Max. Miłego wieczoru, kolorowych snów, smacznej kawusi rano. Cześć, bye bye.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: I po reklamie.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

0: RMF Max.
1: RMF Max.
2: Dla ludzi z boku jestem głupkiem z bloku. Nie umiem rozmawiać, umiem spalać i obrócić w popiół. Jesteś taka sama, widzę w twoim oku to, co w moim. Nie umiem kochać, choćmy coś razem od...

rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu

Forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Graszyna, jest i to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa.

nie było jeszcze stringu. Kazek z Peweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka